jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Minęła godzina 6.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Burzliwy przebieg miała czwartkowa sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy mławskiego szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
3: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
4: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
2: Dyrektor szpitala mówił również o działaniach starosty związanych z kontaktami z innymi placówkami medycznymi.
4: Pan poseł potwierdził to, że pan starosta jeździ po ościennych szpitalach i tak naprawdę próbuje chyba, nie wiem, sprzedać część naszych świadczeń, albo brak mi słów.
2: Atmosfera podczas sesji była bardzo napięta. Obrady kilkukrotnie przerywały emocjonalne reakcje uczestników. Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, 6 radnych było nieobecnych. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy 3 pielęgniarkom zatrudnionym w szpitalu w Przesnyszu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet o 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
5: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, w których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
2: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
5: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
2: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. 42 rodziny z sierpca odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Dworcowej. Inwestycje zrealizowała spółka SIM Północne Mazowsze w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Takie chwile są wyjątkowe, mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
6: Taka uroczystość ładuje baterie i nadaje sensu tej pracy, którą my wykonujemy, bo piszemy ustawy, konstruujemy różnego rodzaju instrumenty finansowe, ale to właśnie wręczenie kluczy i zobaczenie uśmiechniętej twarzy daje tą satysfakcję z wykonanej pracy.
2: Mieszkańcy nie kryli wzruszenia.
7: Ojku, jestem bardzo zadowolona i podekscytowana tym wydarzeniem. Bardzo się cieszę. Więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i szansa dla nas, żeby mieć te nowe mieszkania.
8: Jest super. Jest super, naprawdę. Budynek piękny. Szczerze ciężko opisać cokolwiek, nie?
9: No radość.
0: No, bo tyle lat na wynajętym, także w końcu taki swój kącik. Dzieci będą miały w końcu oddzielne pokoje.
8: W końcu. Bo dzielę z siostrą, bo na śmieci, no.
9: Ceny mieszkań są bardzo wysokie. A tutaj jest możliwość taka dla osób, które no, nie mogą mieć kredytu hipotecznego. To jest coś, o czym marzyłam całe życie i w końcu się doczekałam. To jest mój nowy początek.
2: Szczęście ludzi widać na każdym kroku, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
10: Mnie cieszy radość przyszłych mieszkańców, bo to naprawdę się nie tylko widzi, ale się po prostu czuje i dzieci, że będą miały własne pokoje i rodziców, że będą mieli swoją bezpieczną, własną przestrzeń do życia w bardzo ładnym standardzie, w pięknych blokach, więc naprawdę to jest sama radość.
2: Nowe osiedle tworzą 3 budynki wielorodzinne. Przygotowano w nich 42 mieszkania wykończone pod klucz. Lokale mają od 1 do 3 pokoi z salonem i aneksem kuchennym. Budynki wyposażono w windy oraz garaż podziemny. Program SIM skierowany jest do osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania i nie posiadają zdolności kredytowej, ale są w stanie regularnie opłacać czynsz. Jak informuje burmistrz Jarosław Perzyński, Sierpc planuje kolejne inwestycje mieszkaniowe i rozwój budownictwa społecznego. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. Ciechanów dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów oraz Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie po 12 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand na letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. W sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. W Lidzbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się centrum reagowania kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Dwa projekty z powiatu działdowskiego otrzymają dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Decyzję zatwierdził Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Największe wsparcie trafi do Działdowa. Miasto otrzyma 9 700 000 zł na utworzenie węzła przesiadkowego autobusów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 milionów zł. Dofinansowanie pozyskała również gmina Lidzbark. Ponad 5 100 000 zł zostanie przeznaczone na utworzenie szkolnego transportu autobusowego. Wartość całego projektu to 6 milionów złotych. Środki pochodzą z programu dotyczącego mobilności miejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami. Poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i przy Rynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało nawierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntu oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Dodatkowe 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał Żuromin na przebudowę ulicy Lidzbarskiej. Wcześniej samorząd pozyskał na inwestycje 14 milionów złotych z programów rządowych. Nowe wsparcie przyznał Sejmik Województwa Mazowieckiego. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
11: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
11: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni oraz budowę dwóch rond przy technikum oraz przy skrzyżowaniu ulicy Działkowej i Przemysłowej. Powstanie także ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Roboty w centrum Żuromina mają rozpocząć się jeszcze w pierwszym półroczu. 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat ciechanowski na przebudowę ulicy przebiegającej przez Gutków. Inwestycja obejmie modernizację drogi do granicy powiatu. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania mieszkańców i kierowców korzystających z tej drogi. Trzy umowy na dofinansowanie ważnych miejskich zadań w Mławie. Dokumenty zostały podpisane w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Największe wsparcie trafi na przebudowę ulicy Olesin w Mławie. Inwestycja obejmie utwardzenie drogi płytami na odcinku blisko 600 metrów. Dofinansowanie wynosi 130 tysięcy złotych. Środki otrzyma również Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie. Prawie 13 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na remont budynku strażnicy przy ulicy Piekiełko. Wsparcie trafi także do młodzieży. Miasto pozyskało ponad 22 tysiące złotych na projekt Dialog Przyszłości, który zakłada warsztaty dotyczące przywództwa, komunikacji, wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami. Umowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz zastępca burmistrza Mławy Marcin Burchacki. Towarzyszyła mu skarbnik miasta Beata Karpińska. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13 milionów złotych na renowację zabytków. W ramach programu Mazowsze dla zabytków dofinansowanie otrzyma 138 inwestycji z całego regionu. Wśród nich znalazły się obiekty z północnego Mazowsza. Zabytki i ich właściciele potrzebują pomocy, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
12: W czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli. To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki, czym rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: Program mazowiecki pomaga uratować skarby regionu, mówi radna wojewódzka Katarzyna Burnowska.
13: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
2: Wsparcie trafi m.in. do Mławy, Dzierzgowa, Ratowa, Lekowa, Zeńboka, Gołymina, Ośrodka i Sierpca. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty kościołów, konserwację polichromii, renowację elewacji oraz prace ratunkowe przy zabytkowych obiektach. Mława otrzyma wsparcie na drugi etap rewitalizacji zabytkowego ratusza. Parafia w Dzierzgowie na konserwację elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dofinansowanie na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych świątyniach otrzymały również parafie w Lekowie, Gołyminie Ośrodku i Zeńboku. Najwyższe wsparcie w regionie trafi do Sanktuarium Świętego Antoniego Padwy w Ratowie. Środki zostaną przeznaczone na prace ratunkowe i konserwatorskie przy bocznym ołtarzu pod wezwaniem świętego Franciszka. Dotacje otrzymało także opactwo sióstr benedyktynek w Sierpcu na prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Blisko 790 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan w Mławie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów wodociągowych. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń chroniących infrastrukturę informatyczną przed cyberzagrożeniami. Spółka podkreśla, że inwestycja ma zapewnić stabilność dostaw wody i odbioru ścieków. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Z kolei 114 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Bieżuń z programu Mazowsze dla klimatu. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz doświetlić ważne miejsca na terenie gminy. Inwestycja wykorzysta energię słoneczną i wiatrową, co ma również przynieść oszczędności w budżecie samorządu. Dofinansowanie przyznał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program wspiera działania związane z ochroną klimatu i ekologicznymi rozwiązaniami w gminach. Gmina Skrwilno będzie realizować projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy oraz skarbnik. Projekt LOWE ma wspierać rozwój edukacji i aktywizacji mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty, spotkania oraz działania rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i integracji lokalnej społeczności. Partnerem projektu została Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skrwilnie. Samorząd informuje, że realizacja przedsięwzięcia ma wzmacniać kapitał społeczny i edukacyjny gminy. Wartość projektu wynosi ponad 260 tysięcy złotych. Dofinansowanie to blisko ćwierć miliona. Płońsk ze złotym sercem Ukrainy. Burmistrz Andrzej Pietrasik odebrał odznaczenie w Kijowie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To ukraińska nagroda państwowa ustanowiona w 2022 roku dla osób i instytucji wspierających naród ukraiński w czasie wojny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów Partnerstwo Odporność Przygotowanie. Jak mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, podczas uroczystości miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem Ukrainy.
14: dziękował mi za pomoc, jaką udzielam Ukrainie. Dlatego, że są wdzięczni, że są ludzie, którzy chcą pomagać i uznali, że moja pomoc jest na tyle duża i wyjątkowa, że zostałem odznaczony. To jest państwowe odznaczenie.
2: Andrzej Pietrasik podkreśla, że otrzymane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania mieszkańców Płońska.
14: Ja sam nic nie znaczę. To jest medal dla Płońszczan i dla ludzi, którzy nam pomagali. Wszystkie nasze jednostki samorządowe, wszystkie włączyły się w zbiórkę materiałów w czasie, kiedy wojna się zaczęła i wtedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. To jest podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy pomagali, również dla tych stowarzyszeń, fundacji, które są z Płońska.
2: Płońsk znalazł się w gronie zaledwie dwóch polskich miast wyróżnionych ukraińskim państwowym odznaczeniem za pomoc humanitarną i wsparcie Ukrainy. Szczyt w Kijowie był największym spotkaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Ukrainy oraz ich zagranicznych partnerów. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy terenów zniszczonych przez wojnę, funkcjonowania infrastruktury pod rosyjskimi atakami oraz współpracy samorządów. Dyrektor szkoły podstawowej w Rumianie, Hanna Kirchhoff, została laureatką nagrody imienia profesor Janiny Węgris. Wyróżnienie wręczono podczas 27. Samorządowego Forum Ekologicznego w Warchałach. Nagroda przyznawana jest za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Hanna Kirchhoff została doceniona za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz realizację projektów ekologicznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, postawy proekologiczne są szczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Marszałek zaznaczył również, że nagroda jest formą podziękowania dla osób, które nie tylko mówią o ekologii, ale przede wszystkim działają, edukują i inspirują innych do troski o środowisko. Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które swoją działalnością promują ochronę przyrody i kształtują ekologiczne postawy mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji nagrody wyróżniono również Nadleśnictwo Spychowo za działania związane z ochroną populacji cietrzewia i rysia. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. 17 strażackich drużyn wzięło udział w pierwszych strażackich spławikowych zawodach wędkarskich powiatu sierpeckiego. Rywalizacja odbyła się na łowisku w Milewie. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zawody połączyły sportową rywalizację z integracją strażackiego środowiska. Najlepsza okazała się drużyna OSP Milewko, drugie miejsce zajęła OSP Lelice, a trzecie OSP Kosemin. Na starcie stanęło łącznie 17 reprezentacji, m.in. z Gorzewa, Borkowa Kościelnego, Goleszyna, Mochowa, Zawidza Kościelnego, Gujska i Rościszewa. W zawodach uczestniczyli również starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Zawidz Kamil Różański, radny powiatowy Mariusz Olewnik oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sierpcu kapitan Radosław Stasiak. Organizatorzy informują, że wydarzenie przebiegało w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Teraz pozostałe tematy. Czy środek do udrażniania rur może mieć coś wspólnego z lotami na Księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy wyjątkowego pokazu naukowego Domowa Chemia w Kosmosie, który odbędzie się w tę niedzielę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Wydarzenie przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekają widowiskowe eksperymenty chemiczne, kosmiczne ciekawostki oraz naukowe pokazy związane m.in. z paliwami rakietowymi i zasadami działania rakiet. Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę wiedzy podanej w atrakcyjny i przystępny sposób. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel chemii, popularyzator nauki i współpracownik Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreślają organizatorzy, prowadzący ma doświadczenie w badaniach nad materiałami wybuchowymi i paliwami rakietowymi. Wydarzenie rozpocznie się w tę niedzielę o godzinie 14 w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zamek Książąt Mazowiecki w Ciechanowie zaprasza na rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie ma połączyć zabawę z poznawaniem historii regionu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Przygotowane atrakcje są zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników, mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
15: Dzień pełen przygód na świeżym powietrzu. Będą zabawy plebejskie z nagrodami. Będzie też możliwość zwiedzania wystaw zamkowych z przewodnikiem. Przygotowaliśmy takie warsztaty jak tajemnice starożytnego Egiptu, warsztaty archeologiczne, w pracowni alchemika, warsztaty dla nieco starszych dzieci poświęcone medycynie XVI wieku, ale nie zabraknie też zamkowego quizu, gry w szachy, będą szranki i konkury, omnibus regionalny i warsztaty mennicze oraz wiele innych atrakcji.
2: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na Dzień Dziecka w tę niedzielę w godzinach od 10 do 15. W Niechłoninie odbędą się 28. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Uroczystości rozpoczną się w tę niedzielę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na boisko przy Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie przygotowano festyn. To impreza dla całych rodzin, mówi wójt gminy Płośnica Michał Breski.
16: Będziemy, że tak powiem, świętować z wszystkimi rodzinami, które przyjadą do nas, do gminy Płośnica, do miejscowości Niechłonin. Będzie wiele atrakcji. Od małego do dużego na pewno każdy dla siebie coś znajdzie.
2: Festyny w gminie Płośnica zwykle są bardzo udane, uważa wójt.
16: Jak ktoś był w ubiegłych latach, to wie, że warto przyjechać i warto się integrować właśnie w takim dniu, szczególnie niedzielnym, gdzie wszyscy mają trochę tego czasu, więcej jak w tygodniu, także z góry bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
2: W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Przed publicznością zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy z mażoretkami Gama, grupy taneczne oraz wokaliści z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy. Odbędzie się również 7. Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Raz, Dwa, Trzy, Śpiewaj Ty. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Babsztyl. Na uczestników czekać będą także dmuchańce, strefa gastronomiczna, namiot profilaktyczny oraz pomiar ciśnienia. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 13. W Starostwie Powiatowym w Żurominie wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego 16. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Wioski Bez Troski. Konkurs zorganizował oddział regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwach rolnych. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Alicja Alina Jankowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Drugie miejsce zajęła Maria Szcześniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a trzecie Nikola Julia Kawecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Wśród uczniów klas 4-8 najlepsza okazała się Wiktoria Gesek z Zespołu Szkół w Lutocinie. Drugie miejsce zdobyła Agata Orkwiszewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, a trzecia Adam Kapela z Lutocina. Nagrody wręczyły sekretarz powiatu żuromińskiego Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Żurominie Katarzyna Jędrzejewska. Trwa rodzinny konkurs organizowany z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczęła się druga majowa odsłona zabawy. Konkurs jest wymagający i wymaga systematyczności, mówi edukatorka Welskiego Parku Izabela Redman-Zalewska.
17: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkę.

0: spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
1: Uczestnicy mają za zadanie odnaleźć i zebrać do zielnika kolejne gatunki roślin. Tym razem organizatorzy wskazali glistnik, jaskółcze ziele, poziomkę pospolitą oraz pięciornik gęsi. Glistnik można znaleźć m.in. w cienistych lasach, parkach i zaroślach. Poziomka pospolita rośnie najczęściej na słonecznych polanach i w widnych lasach, a pięciornik gęsi pojawia się na wilgotnych łąkach oraz przy drogach i rowach. Na uczestników czekają nagrody. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie Welskiego Parku Krajobrazowego. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień maja. W 1992 roku odbył się ingres biskupa Andrzeja Suskiego do katedry świętego Jana Ewangelisty i świętego Jana Chrzciciela w Toruniu. Wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły. Wznosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem.
2: W 1994 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
2: W 1997 roku rozpoczęła się szósta podróż apostolska papieża Jana Pawła II do Polski. Podczas 11 dni pobytu w kraju papież odwiedził 12 miejscowości. Pielgrzymka wiązała się z europejskimi obchodami w Gnieźnie, tysiąclecia śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski oraz Mławy, Lidzbarka w powiecie działdowskim i Nasielska w powiecie nowodworskim. Podczas uroczystości Jan Paweł II mówił, że mimo upadku muru dzielącego Europę, nadal dzieli ją niewidzialny mur uprzedzeń i nierówności.
5: Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą duch.
2: W 2007 roku sekretarz generalny Episkopatu Polski Piotr Libera objął urząd biskupa płockiego i dokonał ingresu do katedry płockiej.
6: Tajemnicę Boga, który oszalał w miłości na punkcie człowieka.
2: W 2007 roku urodzonej w Ciechanowie profesor Bibianie Mossakowskiej został przyznany tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
7: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział: gdzie ty, dziecko, idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi: to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2015 roku urodzony w Rypinie piłkarz Marcin Listkowski zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin w meczu przeciwko Lechowi Poznań.
8: Było widać to, że dużymi momentami jesteśmy lepsi na boisku, ale no brakowało tej kropki na D.
2: Urodzili się w 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Andrzej Kalina, grafik i rysownik, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje prace. Jako jeden z 13 grafików polskich umieszczony został w Słowniku Grafików Świata wydanym przez Japończyków w 1990 roku. W 2004 roku otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza.
9: Ja się bardzo cieszę, że taka wystawa powstała, chociaż opór i środowisk graficznych był duży.
2: W 1963 roku w Nowym Dworze Mazowieckim doktor habilitowany Marek Zieliński, profesor uczelni i kierownik Katedry Historii Nowożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
10: To były niebieskie ptaki, które przybywały po to, żeby korzystać i korzyści zabierać ze sobą.
2: W 1972 roku w Ciechanowie Leszek Ojrzyński, trener piłkarski.
11: Kibole się stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Władysław Romatowski, proboszcz parafii Zawady Kościelne. W 1940 roku zginął w trakcie kampanii norweskiej pod Narwikiem Jan Karpiński, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. W 2003 roku Halina Jastrzębowska Zygmunt, urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim, malarka i architektka wnętrz. Zajmowała się projektowaniem wnętrz, mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową. W latach 1936-45 kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu.
12: Tu Radio 7.

0: Mazurska gadka doktora Szatka. Doktor Piotr Szatkowski.
1: Jakem był szurkiem, zawdy się as cekało na wakacje cili latne ferie. O mój rety, siła to rzeców zawdy sobrze planowałem. Kieni porejzuje, z kim się obacę, cego się nauce. Casani to nawet i cuścić z tego się poziodło, ale na więcej końcuło się na tem, że zostawałem doma i coś tam madrowałem w komputrze. A belan ros, ale i ten belan miał swoje fejne struny. Jak posetem na pracki, bo tak się nazywała nasa rzecka w Krasnołęce, to jęse szurki mieli lepiej całe sine po 5 minutkach badowania. A jam siedział w wodzie, ani zieloryb, po 2 godziny jeno sobie gzizdałem. Steni wakacjani to najgorzej, jak się zabacuło o klapsztulach, czyli kanapkach, i ostali w rukzaku, w plecaku, na całe 2 miesiące. To dobrze robiła nowa cywilizacja. No jo, ale z tym moceniem się w strugach i w jeziorze, to bodaj było mu scekać aż do świętego Jana. I to je ista druga rzecz, o którym dzisiaj wama chciałem powiedzieć. Mazury to w tym czasie też fejrowali. Eno to się palinocka nazywało. Szukali rozmaitego zieliska, najlepsi 9 zortów. Palili ogniska na szpicy pagórków i tam oj sobrze bonowali. Do ognia, któren był fest ważny w ten święto i miał moc chroniąco, ciskali też o te zieliska, co naleźli. To miało dać zdrozie i sceście. Z owtych pagórków puszczali też na dół palące się faski, inaczej nazwane kłodkani albo tinkani, w których przódzi stojała smoła. Tedy jak taka faska nawrała smoło i ją potwejrujes, to całe pięknie się pali. Czasami też zamiast kłodków brało się koło od woza z okrąconą dokoła słomo i też się potwejrowało. Dziewcaki puszczali żanki do wody, a kawalerię fitali. Było jeszcze więcej zwyczajów, ale to sobie już posłuchaj tasani w owtech mądrych telefonach, co je mata. No a trzecia zacha, co się łączy z końcem juni, to dzień u ojca. No, o ojcach to Mazury rozmaicie mużili. Ociec, ale nie ma ojca, a nie ojca, papa, faterek, fatruś. Świadomo, co kiedajse dzieciuki aż tak z ojcami nie siedzieli, chyba że było brak pomagać w robocie. A jak taki bach ojca rozjadożył, to i mu bez dupy pasem gotmit unsem przyrznął. Za moich czasów to już było cale jenac, to już na sceście dzieciów się tak nie brzyło. Ojciec to je fest ważna figura w familii i teraz to dzieciuki z ojcami mają cale fejne. Tedy on ich nie zabacajta i winsujta wszego, co dobre. Słowniczek. Juni, czerwiec, czerwiec. Szurek, chłopiec. Zawdy, zawsze. Kieni, gdzie. Porejzować, pojechać, podróżować. Doma, w domu. Madrować, grzebać, majstrować. Belan, bebech. Badować się, kąpać się. Zabacyć, zapomnieć. Klapsztula, kanapka. Rukzak, plecak. Fejrować, świętować, ale też i płonąć. Zorta, rodzaj, typ. Śpica, czubek, szczyt. Faska, tyna, kłódka, beczka. Nawrać, nasiąkać. Zacha, rzec, rzecz. Ociec, ojciec. Jenac, jenacy, inaczej. Papa, faterek, fatruś, pieszczotliwie, tata, tatuś. Świadomo, wiadomo, lepa, warga, jadożyć, denerwować. Gotmituns, rodzaj skórzanego pasa wojskowego, nazwa bierze się od napisu na sprzączkach niemieckich pasów wojskowych, na których widniał napis Gotmituns, czyli Bóg z nami. Sigura, figura, familia, rodzina. Cale fein, całkiem fajnie. Winsować albo zinsować, życzyć.
0: Mazurska gadka doktora Szatka w każdą niedzielę 5 minut przed 7 w Radiu 7. Zaprasza dr Piotr Szatkowski.
2: Minęła godzina 7.

0: Te programy powtarzamy.
1: Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studiu przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościennych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
3: Dzień dobry Pani Redaktor, witam słuchaczy.
2: Oraz uczniowie klasy siódmej, prawda? Maja Sokołowska, dzień dobry Maju.
4: Dzień dobry.
2: I Filip Matysiak. Dzień dobry, Filip.
5: Dzień dobry.
2: A rozmawiać będziemy o projekcie, który realizuje szkoła pod tytułem Tradycyjny Sad. No i oczywiście na początek, no właściwie aż się prosi zapytać, cóż to jest za projekt?
4: A więc projekt Tradycyjny Sad jest sfinansowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i głównym celem tego właśnie konkursu, można nazwać, jest ochrona starych odmian drzew. Sadzimy stare odmiany, dbając o różnorodność biologiczną.
2: Filip, skąd się wziął pomysł, żeby akurat wziąć udział w tym konkursie?
5: Nasz pomysł rozpoczął się akurat od tego, że 5 lat temu już powstała taka inspiracja, gdzie najmłodsze klasy, Leśne Skrzaty, to już oddział przedszkolny, brali udział w akcji ekologiczno-przyrodniczej pod hasłem Drzewko rośnie razem ze mną, podczas której właśnie sadziły przyniesione przez siebie drzewka owocowe w szkolnym parku. To wydarzenie nam pokazało, jak ważny jest kontakt dzieci z przyrodą oraz wspólne dbanie o środowisko naturalne.
2: I wy od 5 lat jesteście w tym projekcie?
4: Akurat my nie, ale tak 3-2 lata już jesteśmy razem z Filipem.
2: Dobrze, a proszę powiedzcie, jakie gatunki drzew przede wszystkim są sadzone w tym sadzie?
4: Wiśnie zazwyczaj, bardzo często u nas przeważają wiśnie, jabłoń i w tym roku jeszcze mamy porzeczkę i do tego jakieś rośliny towarzyszące.
2: A jabłonie to są jakieś konkretne odmiany?
4: Mieliśmy chyba kasztelanki, wiem, że mieliśmy i jeszcze...
2: A kosztele takie mi interesuje, bo to jest taka stara odmiana. Pan dyrektor pamięta kosztele?
3: Tak, oczywiście. Najsmaczniejsze.
2: Nasz rocznik te kosztele pamięta, prawda?
4: Tak, u nas były kosztele, tak. I właśnie w tym roku jeszcze mamy porzeczki i wiśni. Mamy wiśnie, u nas przeważają.
2: A powiedzcie, czy jesteście w stanie określić, czym różnią się te stare odmiany drzew od tych współczesnych gatunków?
4: Tak, moim zdaniem na pewno smakiem się różnią i są dla mnie takie cenne. Dlatego bardzo się cieszę, że nasza szkoła bierze udział w tej akcji, ponieważ bardzo słabo doceniamy te stare odmiany drzew.
2: A kiedy już sadzicie te drzewa, to jest jaki to jest czas? To jest wczesna wiosna pewnie, co?
4: Tak, tak, wczesna wiosna to jest. Akurat sadziliśmy drzewka tak chyba miesiąc temu.
2: I to dosadzaliście, rozumiem.
4: Tak, dosadzaliśmy.
2: No właśnie, a ile tych drzew tam w tej chwili jest?
4: W tym roku 8 mamy, akurat dokupiliśmy, bo tam jak przechodzimy do drugiego etapu, to dostajemy pieniądze na granty i tam właśnie zakupiliśmy 8 drzewek i rośliny towarzyszące.
2: A oprócz was, ile osób jest w projekcie? Czy to cała szkoła, czy tylko wybrane klasy? Jak to wygląda?
5: Ogólnie w naszym sadzie, akurat takiej naszej organizacji, jest 10-osobowy zespół. Mamy opiekuna, pana Sergiusza Skrobińskiego, który pomaga nam w tym projekcie. Uczestniczy z nami, tak jak sadziliśmy drzewka. Najpierw nam wytłumaczył, jak się dokładnie sadzi drzewka, jak trzeba je odpowiednio posadzić, przygotować podłoże. Więc pomógł nam w tym wszystkim i razem sobie dajemy radę z tym.
2: Czyli jak posadzić drzewa, żeby one rosły, żeby dawały owoce?
4: Jak sadziliśmy drzewka, to oczywiście był z nami nasz taki pan Robert. Jest takim, można powiedzieć, nawet ogrodnikiem, który nam co roku zawsze pomaga. To pokazał nam, jak wykopać dobrze taki dołek i drzewka wsadzić. I nam to bardzo pomaga.
2: Ja bym chciała, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom, jak prawidłowo posadzić drzewo. Jak to wygląda? Maja, opowiedz ten proces. Jak powinno wyglądać? Czy ta dziurka powinna być mała, duża? Czy tam powinna być woda? Jak to powinno wyglądać?
4: A więc przede wszystkim zależy od drzewa. I jeśli chcemy właśnie posadzić drzewko, to oczywiście potrzebny nam jest bardzo dobry sprzęt i przede wszystkim zależy od drzewa, jakie ma korzenie, żeby nie wpychać na siłę tam drzewka.
2: Czyli co, ta dziura musi być porządnie
4: tak,
2: duża?
4: Tak, zależy od drzewka.
2: A właśnie, od jakiego drzewa? Inaczej się sadzi, się rozumiem, wiśnia, inaczej...
4: Tak, zależy od korzeni.
2: Aha. Na co trzeba zwrócić uwagę, sadząc drzewa?
4: No właśnie, jak już wspomniałam, przede wszystkim od korzeni, żeby wykopać dobrą dziurkę, żeby nie była mała, bo korzenie mogą być za wielkie i po prostu te drzewko się nie zmieści.
2: Okej. I co dalej? Woda przed czy po?
4: Po.
5: Przede wszystkim jeszcze chciałem tutaj dopowiedzieć, również przy sadzeniu tych drzewek jest taki ogólny wzgląd, sprawdzamy jakość gleby. Przede wszystkim, żeby nam te drzewko urosło, żeby nie, w ogóle nie osuszyło się, żeby ładnie po prostu rosło, było piękne owoce miało, żebyśmy mieli z tego satysfakcję taką.
2: Okej. A myślicie, że za ile lat będziecie już zjadać owoce z tego drzewa? Czy one już kwitną, już owocują, czy to jeszcze nie jest ten etap?
4: Jeszcze nie ten etap, ale sądzę, że tak może za 10 lat takie drzewka, które sadziliśmy przykładowo 2 lata temu, to sądzę, że już będą gotowe owoce.
2: Panie dyrektorze, bo widzę, że młodzież pana tutaj dzisiaj zdominowała, a pana chciałabym też dopytać, bo od czasu do czasu słyszę taką informację od osób, które mówią, że aj ta młodzież to taka dzisiaj jest leniwa i w ogóle nic im się nie chce. Czy z perspektywy dyrektora szkoły może pan potwierdzić takie zdanie, że ta młodzież rzeczywiście się nie garnie do projektów, do ekologii, do społeczeństwa?
3: Absolutnie nie mogę tego potwierdzić. To raczej chyba żart. Zwłaszcza jak patrzę na swoich uczniów, jak słyszeliśmy nawet przedszkolaków, ale też do tego projektu ono ma swoje owoce, może jeszcze nie w postaci owoców pestkowych, ale absolwenci szkoły, ich rodzice zawsze na koniec roku przywożą jedną sadzonkę od danego rocznika i ona też zasila tradycyjny sad. Także są owoce już w naszym sadzie. A to, jak aktywne są nasze dzieciaki, to widać w zasadzie i słychać. Widać, jak z pasją opowiadają, jak są przejęci, zaangażowani we wszystkie aktywności ekologiczne, ale też i nie tylko, bo to naprawdę uzdolniona młodzież i artystycznie, i sportowo. Właśnie wróciliśmy ostatnio z takiego turnę, można powiedzieć, i też sukcesem, także nie, absolutnie. Dzieciaki nie są leniwe. Może bardziej inspiracji nieraz gdzieś brakować, ale na pewno
2: właśnie,
3: to
2: chciałam
3: nie
2: lenistwo. Dopytać. Bardzo dobrze, że pan o tym zaczął, bo czasami to my dorośli nie powodujemy tego, że młodzież chce się interesować. My musimy też, nasza rola w tym, żeby właśnie tą młodzież trochę zainteresować, pokazać możliwości i pozwolić im chwycić bakcyla, prawda? Bo jak oni nie wiedzą, nikt ich nie zainteresuje, zwłaszcza ci dorośli, to później, no można rzeczywiście powiedzieć, że młodzież nie jest aktywna.
3: Dokładnie. Doświadczenie dorosłych powinno inspirować i zaszczepiać dzieci, młodzież do aktywności. Tutaj przy tradycyjnym sadzie jeszcze tak przy nim, bo to taki ten projekt, który teraz domykamy, trzeba też podkreślić, że on jest umiejscowiony w miejscu, gdzie jest kwietna łąka, gdzie są dla owadów hotele, bo też co roku zasilamy to miejsce w hotele, tak jak i również w budki lęgowe, które co roku w parku, w ponad stuletnim parku podworskim państwa Łebkowskich uzupełniamy i dbamy o przyrodę, nie tylko tu na dole, ale też i u gór.
2: No tak, bo niezwykłe okoliczności przyrody towarzyszą uczniom właściwie cały rok, bo wakacje też pewnie szkoła jest, szkoła, park jest dostępny tak. Przede wszystkim. Taką tradycją szkoły są pikniki ekologiczne i czy w tym roku również taki piknik ekologiczny się odbędzie?
4: Tak, odbędzie się 8 czerwca. Przyjedzie do nas szkoła, która też oczywiście ma rotmistrza Witolda Pileckiego, szkoła z Przemiarowa. Będzie konkurs o wiedzy ekologicznej, będzie także mecz rozegrany pomiędzy naszą szkołą a szkołą z Przemiarowa i wspólny grill.
3: I tutaj mamy odpowiedź, gdzie jest lenistwo?
2: No właśnie.
3: Gdzie jest lenistwo? Końcówka roku, tak, napięte terminy, a my jednak znajdujemy na to czas, żeby zorganizować i Dzień Dziecka w szkole i zorganizować piknik ekologiczny. Nawet zaprosić gości, którzy nas odwiedzą i razem gdzieś w rywalizacji zmierzymy się.
2: No właśnie, bo ten duch Pileckiego w waszej szkole i pewnie w tym parku się unosi, prawda?
4: Tak, każdego dnia staramy się kierować właśnie takimi wartościami, które nam przekazał codziennie, każdego dnia. Pamiętamy o nim na historii, na polskim i na matematyce. Jak to kiedyś wspomniałam, jest naszym takim wujkiem, który jest z nami zawsze.
2: I on też dużo mówił o ekologii, prawda?
3: Tak, to
2: też
3: to był jest gospodarz, przede wszystkim gospodarz, potem już oficer Wojska Polskiego, ale wywodził się z ziemi, kochał ziemię i był dobrym, nowoczesnym gospodarzem. Ja też mam nadzieję, że ten nasz tradycyjny sad w przyszłym roku, tak pozwolę sobie zapowiedzieć, powiedzieć, podczas zjazdu absolwentów szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych będzie atrakcją, bo będziemy mogli właśnie pokazać nasz dorobek też na tym kierunku, czyli odbudowy tradycyjnych, staropolskich odmian sadowniczych.
2: Zachęcamy też inne szkoły do tego, żeby brały udział właśnie w tego rodzaju projektach. Tymczasem dziś bardzo Państwu dziękuję. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Szkoły Podstawowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych, pan dyrektor Jacek Wiśniewski. Dziękuję, panie dyrektorze.
3: Dziękuję bardzo, pani redaktor, słuchaczom.
2: Oraz uczniowie Maja Sokołowska.
4: Również dziękuję.
2: I Filip Matysiak.
5: Ja również dziękuję.
2: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Goście Radia 7 i dziś z nami jest zespół dziewczęcy z Żuromina, Noise of Silence. Dobrze przeczytałem?
2: Tak, tak.
1: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedzcie coś o sobie, każda z Was.
4: Ja robię tutaj za piosenkarkę. No, mam najmniej zadań tak naprawdę ze wszystkich.
1: Masz na imię Gabrysia.
4: Mam na imię Gabrysia.
1: Chodzisz do klasy?
4: Pierwszej technikum. Mam 16 lat. Co więcej mogę o sobie powiedzieć? No ja to tak naprawdę aby stoję i śpiewam.
1: Śpiewasz.
4: I nic więcej.
1: I porywasz publiczność czasami.
4: Mam nadzieję.
1: Lena.
5: Ja też jestem w pierwszej klasie i moim głównym zadaniem w tym zespole to jest chyba bycie perkusistą, ale też gram na basie, jak i na gitarze.
1: Maja?
6: Nie, nie dam rady, naprawdę. Nic nie dam rady, bo ja już...
1: To ja będę ciebie udawał. Mam na imię Maja, chodzę do pierwszej klasy, do zielonej?
6: Tak.
1: Do zielonej. Może być?
6: Nie, ja naprawdę nie dam rady. Ja po prostu już jak sobie w głowie układam, to już się śmieję.
1: Maja tak. Maja gra na gitarze i boi się mówić do mikrofonu. Ale za to pięknie gra. Zgadza się, dziewczyny?
3: Zgadza się.
1: No i Marysia.
7: No ja tak naprawdę chyba w naszym zespole to głównie za basistkę robię, chociaż próbuję się trochę pchać na gitarę, ale muszę przyznać, że moim zdaniem Maja robi większą robotę ode mnie.
1: Zaczniemy od tego, że odbył się koncert. Mhm. Jak wasze emocje po koncercie? Jak, co czujecie po tym, bo to taki debiut, prawda?
4: No tak, no to jest nasz debiut, nasz taki pierwszy swój koncert. Nie jako support, czy dodatkowo, bo nas zapisali, tylko on taki nasz, taki nasze wydarzenie. No, jesteśmy podekscytowane nadal, mimo tego, że minął już kawałek czasu. Jeju, nie da się tego opisać. Naprawdę, to jest takie coś swojego, coś tak, o czym się tak naprawdę marzyło jako dziecko. No, każdy raczej, kto ma jakiś związek z muzyką, chciał mieć taki swój koncert, taką swoją publiczność, swoją scenę tylko dla siebie i nikt ci nie przeszkodzi i nikt nie jest przed tobą i nikt nie jest po tobie i masz po prostu to wszystko dla siebie. To jest naprawdę no, coś wielkiego.
5: Ja się zgadzam, tak samo uważam jak Gabrysia.
1: A co czułaś na tej scenie?
5: No na początku trochę był stres, że coś nie wyjdzie, albo coś się pomylimy, ale potem jak już wszystko poszło, się zaczęło, to cały stres zszedł i po prostu się zaczęła taka radość, że właśnie to się dzieje i że gramy.
4: I adrenalina, tak. Wielka.
5: Że nam się udało.
1: Pomijamy Maję, ja za Maję mogę powiedzieć, że jak ja wezmę gitarę, to po prostu zapominam o całym świecie. Marysia.
7: No ja chyba się zgadzam z dziewczynami, no kurczę... Nie wiem, co mogę dodać. Moim zdaniem Gabrysia właśnie dobrze to pisała, że to właśnie było takie dla nas bardzo ekscytujące przez to, że to był nasz taki własny właśnie koncert, że nikogo nie supportowaliśmy, ani nikt po nas nie był, przez to był trochę stres, że jak coś popsujemy, to tam potem może być coś mówione o nas, aczkolwiek po tym, jak zaczęliśmy, jak widzieliśmy, jak publika się dobrze bawi, to mi na przykład od razu stres odpłynął i zaczęłam się też to bardzo dobrze bawić.
1: I teraz newsa przekażemy. Support. Słyszałem o tym supporcie coś, tak?
5: Tak.
1: Zdradźcie nam te informacje.
5: Przed zespołem NA na Dniach Żuromina zagramy support.
1: Bo się bardzo spodobałyście.
4: Podobno. To jest to... 19 czerwca.
1: I co to dla was jest? Powiedzcie, ważne wydarzenie?
5: Bardzo ważne.
4: Bardzo przed takim kimś jak NA, bo jeśli byłby ktoś taki lokalny, no to już jest mniejsza waga, ale jeśli to jest NA i to przyjeżdża cała orkiestra z NA-em, to jest tyle ludzi, to są takie emocje, jeszcze to są nasze pierwsze dni Żuromina, więc tym bardziej, że przed główną gwiazdą jest najwięcej ludzi. Więc to też będzie jeszcze większa publika niż na naszym koncercie. To jest niebywałe.
5: Można powiedzieć, że to też jest takie wyróżnienie dla nas po części.
4: Wielkie. No.
1: Jak powstał zespół?
7: No tak naprawdę zespół powstał przez pomysł pana Wojtka Kalinowskiego. Zrobił camp rock w lato, przez co właśnie różne osoby, które grały na różnych instrumentach, mogły się spotkać. Gabrysia wtedy właśnie śpiewała, my grałyśmy na gitarach i padł taki pomysł, żeby zrobić koncert z tego camp rocka, a pan Wojtek nas poprosił, żebyśmy jeszcze my jakoś się zgrały i też jeszcze jakieś piosenki same zagrały. I tak jakoś potem wyszło, że i my się dogadujemy i gramy podobną muzykę, jakby każda lubi tą samą muzykę i przez to możemy się też zgodzić przez to. I w sumie wyszedł pomysł, żeby przedłużyć to na dłużej i założyć zespół przez to.
1: I jak wam się gra?
6: Bardzo dobrze.
4: Nie narzekam.
1: I chemia między wami jest taka, że ciągle w zgodzie, czy już pierwsze?
4: Nie, to jest akurat tak, że my znamy się bardzo długo i przez chwilę ten kontakt był mniejszy, a przez ten camp rock, jak i teraz przez założenie zespołu, ta więź się polepszyła i nie kłócimy się.
6: To jest najważniejsze.
1: No bo w tych zespołach różnie bywa, nie?
6: Tak.
1: Gwiazdy.
4: Jeszcze to nikt tam nie odszedł.
1: Nikt nie odszedł.
4: No to najważniejsze.
1: A poszerzacie się, czy starczy?
4: Jesteśmy raczej zdania, że potrzebujemy, ale póki możemy, dajemy radę. Szukamy kogoś, kto nie będzie grał na odpał, powiedzmy, tylko kogo tak naprawdę będzie do tego ciągnęło.
1: Jakieś będziecie robiły castingi?
4: Nie, no aż tak to nie.
1: A do czego potrzebujecie?
4: Na gitarę, drugą. Mhm. Dlatego też w naszym zespole są zmiany, ponieważ no jest...
1: Dobra, wytłumaczmy, co to znaczy zmiany, bo tu już to padło dwa razy chyba.
4: Tak, zmiany. No ja jako wokalistka stoję na jednym miejscu, ale dziewczyny grają na tych trzech instrumentach, które mamy. Na basie, na gitarze i na perkusji. Nie mamy jednej perkusistki, jednej basistki, jednej gitarzystki, ponieważ no jest tak naprawdę dziewczyn na instrumentach trójka. No i każda chce się pokazać z jakiej strony, tak? I Maja umie grać na perkusji, ale umie też lepiej grać na gitarze, no ale na tej perkusji chce się pokazać, dlatego ona wejdzie na tą perkusję. Tak samo Lena. Lena nie jest ogólnie jako tak, powiedzmy, z wykształcenia perkusistką, tylko gitarzystką, więc ona też chce pokazać to, czego tak naprawdę zaczynała. Marysia gra w orkiestrze Dantej w Żuromnie na basie, więc ona też chce to pokazać, że ona umie i że ona jest w tej orkiestrze i że u nas może grać i na gitarze, i na basie, więc to nie jest tak, że każda dziewczyna siedzi na jednym instrumencie. Wiadomo, skupia się na tym swoim ulubionym, ale jeśli jest potrzeba, to nie ma problemu zmienić się i zagrać na innym instrumencie.
1: Nie boicie się tego, że... No bo na pewno, tak jak powiedziałaś, macie swoje wiodące instrumenty, prawda? I na nich gracie najlepiej. Nie boicie się tego, że trochę to słabiej wypadnie, jak się pozamieniacie?
4: Znaczy, dostałyśmy już taką uwagę. Ale jesteśmy zdania, że bawimy się muzyką na razie. Nie...
1: Sprawia wam to przyjemność, tak?
4: Sprawia, tak. No wiadomo, że przed tą publicznością można się pokazać, że się umie więcej niż jeden instrument, tak? Mhm. O to chodzi, bo my nie gramy profesjonalnie, nie próbujemy grać profesjonalnie, nie wiadomo jak, czy każdy ma swoje stanowisko. My jesteśmy jeszcze młodzieżą, więc bawimy się tym wszystkim, póki możemy.
1: Chciałbym zapytać was o pasję, bo ja też sobie taką misję postawiłem, żeby pokazywać młodym ludziom, że można wybrać sobie taką ścieżkę, która prowadzi do czegoś fantastycznego. I wy wybrałyście taką ścieżkę. Różne są, prawda? Niektórzy tańczą, niektórzy śpiewają, niektórzy zakładają zespoły jak wy. Proszę mi powiedzieć o tej pasji. Skąd ona się wzięła i jak ona urosła w waszych sercach? Muzyka, gitara. Kiedy to się stało? I
6: ja
1: jak
6: do końca
1: to...
6: nie pamiętam, jak do tego wszystkiego doszło. Po prostu pewnego dnia się zapisałam na gitarę i to jakoś tak już wszystko samo poszło.
1: To była spodobało. Szkoła podstawowa jeszcze, prawda?
6: Tak.
1: No. Ile lat miałaś?
6: Z 12 może.
1: I łaziłaś z tą gitarą na plecach.
6: Tak.
1: Fajnie to wyglądało, pamiętam. Taka dziewczyna przy między blokami latała z gitarą na plecach. A u ciebie? Orkiestra Denta?
7: U mnie tak naprawdę się zaczęło, jak w pierwszej klasie podstawówki moi rodzice zapisali mnie na pianino. I chodziłam też tutaj do centrum tutaj. Chodziłam do kina
1: na... Żuromińskie Centrum Kultury.
7: Dokładnie. Chodziłam na pianino przez 5 lat. I potem jakoś tak stwierdziłam, że no chciałabym spróbować czegoś nowego. Przez co zapisałam się na początku do orkiestry. Potem dostałam też bas w orkiestrze. Chodziłam w tym czasie też właśnie do pana Wojtka Klejąskiego na gitarę. I jakoś tak staram się tak naprawdę poszerzać swoje jakby zakres instrumentów, na którym gram, bo na przykład już tak naprawdę no, w orkiestrze też głównie gram na saksofonie. Także ja próbuję, tak naprawdę chciałabym spróbować wszystkiego, co mogę jakby złapać i nauczyć się tego zagrać.
1: Maja, ja to wiem, że ty grałaś w takim jakimś zespole w Płocku.
6: W Ciechanowie.
1: W Ciechanowie. Z naszym tutaj wokalistą, znanym doskonale, Jackiem Suchoparskim. Z dorosłymi facetami.
6: Dalej gram, no.
1: Dalej grasz. I podoba ci się to? Mhm. Dobra, jeszcze Gabrysia została. Gabrysię też znamy ze scen wokalnych przede wszystkim, prawda?
4: No tak, no głównie u mnie ta pasja to już w przedszkolu się przerodziła. Byłam, powiedzmy, taka jedyna albo druga z grupy, która śpiewała i sobie chodziła na konkursy tutaj do Żuromińskiego Centrum Kultury, a do jakieś Mikołajki, a to tak dalej. No i to we mnie zostało. Dlaczego? Ponieważ mój tata również śpiewa. Bardzo ci pozdrawiam za to. Zawsze mnie do tego ciągnął. Mimo wszystko, mimo że miałam jakieś potyczki i mi się raz nie chciało, a to chciałam zrezygnować, to on zawsze był, że umiesz i że masz ten talent i graj i śpiewaj tak jak ja. Mój tata również ma swój zespół, z czego no, jestem dumna.
1: Może zagracie razem na Dniach Żuromina?
4: Nie wiem, ale znaczy mam nadzieję, że nie. Dlaczego nie?
1: Ponieważ, znaczy nie razem wspólnie, tylko wiem, że ten zespół istnieje i tak. Oni też tam próbują się przygotowywać, ale nie wiem, czy im
4: tak,
1: się uda.
4: Tak, tylko skąd dobrze wiem, to oni tak niezbyt są już chętni. Swoje przegrali te 30 lat temu i chyba już im się scena odwidziała. Ale wracając do mojej

0: ukojeniem takim. Po całym dniu w szkole, nauki i tak dalej, zawsze jak się przysiądzie do tej muzyki, to jest... Każdy ma wtedy taką swoją oazę, powiedzmy, tak? I swoją taką oazę spokoju.
1: Dobra, na zakończenie jeszcze o nazwie waszego zespołu chciałbym się czegoś dowiedzieć. Noise of Silence, to znaczy hałas ciszy, tak?
0: Tak.
1: Hałas ciszy po polsku. Skąd ta nazwa? To jest tak jak oksymoron, prawda? Takie wyrazy przeciwstawne zestawione.
0: Dlaczego? No ta nazwa powstała w bardzo śmieszny sposób. Podała nam ją Maja. I tak ją zmieniałyśmy. Na początku były to inne słowa, ale tak próbowałyśmy znaleźć przeciwstawne słowa, żeby one do siebie pasowały i odzwierciedlały nas. No i tak zostało Noise of Silence.
1: Dziewczyny, jeszcze dwie opinie poproszę. Takie dwa pytania, które wiążą się z opiniami waszymi. Waszym zdaniem młodzi w małych miastach mają dziś wystarczająco dużo przestrzeni do rozwijania swoich talentów? Czy to, że jesteście z małego miasteczka, ogranicza was, czy nie czujecie tego?
0: Wszystko się da, jeśli się chce.
2: Właśnie, trzeba po prostu chcieć.
0: Trzeba być zdeterminowanym i trzeba wiedzieć, co się chce, to na pewno.
2: No nie wiem, co tu można dodać. No tak naprawdę, jak się chce, to tak naprawdę nic nie jest niemożliwe. I jakby się naprawdę, jak ktoś czuje, że chce to robić, to tak naprawdę nawet my mamy akurat moim zdaniem dobre warunki i w takich warunkach my dajemy radę, sobie jakby poradziłyśmy. I jeżeli ktoś naprawdę chce, to sobie zawsze jakoś poradzi tak naprawdę.
0: Wystarczy garaż.
2: Tak.
1: Tym bardziej wy. Camp Rock, Dom Kultury, kilka prób, koncert i teraz występujecie na Dniach Żurumina przed zespołem Enej, który ma publiczność niesamowicie wielką. Gratuluję wam i dziękuję za rozmowę. Przedstawiliśmy was i mam nadzieję, że będziemy, że kiedyś powiem, ja to z nimi pierwszy wywiad poradziłem.
0: Dziękujemy bardzo również.
1: Lena, Maja, Gabrysia, Marysia, dziękuję.
3: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś moim gościem jest wójt gminy Puśnica, pan Michał Brewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia 7.
1: Panie wójcie, no zaprosiłam pana, więc będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jak inwestycje, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puśnicy. I doszukałam się, że to już jest drugi etap. Jak wygląda dziś ta inwestycja? Jak postępują prace?
2: Tak, jesteśmy właśnie na zakończeniu etapu drugiego, ale jeszcze może trzy słowa powiem o etapie pierwszym, który jest zakończony. Tam myśmy wymienili całą technologię wewnątrz oczyszczalni ścieków w Puśnicy wraz z całą elektroniką. Także tu koszt tego przedsięwzięcia był ponad 3,5 miliona złotych.
1: I to nie były gminne pieniądze.
2: Z czego około 2 miliony 800 tysięcy zostało dofinansowane ze środków PROW-u jeszcze. A drugi etap mamy właśnie teraz ku końcowi. I tu żeśmy się skupili na budynku socjalnym, przepompownia ścieków, która uważałem, że też już jest do modernizacji, a także całe ogrodzenie i taka infrastruktura wewnętrzna po prostu, żeby ta oczyszczalnia wyglądała schludnie.
1: A to już jest drugi etap, też już zbliża się ku końcowi? Czy to jeszcze jest czas, nie wiem, do końca roku? Czy jaki jest
2: nie,
1: termin
2: też oddania? Już oddajemy teraz właśnie nawet na dniach to oczyszczalnię, ten drugi etap. Tu mieliśmy koszt tej inwestycji 1 800 zł.
1: Drugiego etapu?
2: Drugiego etapu, tak. Z czego 1 400 tysięcy było jeszcze z KPO.
1: To ważne, potrzebne inwestycje, prawda?
2: Uważam, że bardzo ważne, bo w gminie Puśnica ta puśnicka oczyszczalnia, ja to tak nazywam, nie była modernizowana przez 20 kilka lat, jak była pobudowana. Naprawdę mamy teraz na wysokim poziomie oczyszczalnię, która myślę, że kolejne 20 lat będzie funkcjonowała nam bez jakichkolwiek problemów.
1: Ale w gminie Puśnica są też inwestycje drogowe. I chciałabym zapytać o takie dwie największe, bo pewnie jest ich więcej, ale interesuje mnie przebudowa drogi gminnej, na odcinku Prioma Grudki i drugi odcinek jest Prioma Rutkowice.
2: Tak jak pani wspomniała, w tym roku tym szczęśliwcem można powiedzieć, że jest miejscowość Prioma, bo z dwóch stron dostaną bardzo piękne, nowe nawierzchnie asfaltowe. Właśnie tak jak pani wspomniała, pierwszym jest ten odcinek Prioma Grudki. Tam jest odcinek dwukilometrowy i koszt tej drogi będzie wynosił 2 miliony złotych. Jesteśmy po przetargu z wykonawcą. Tam będzie poszerzenie, będzie nowa nawierzchnia. Uważam, że ta droga też jest bardzo potrzebna dla naszych mieszkańców, w szczególności dla tych, którzy dojeżdżają do szkół, do szkoły w Grudkach, bo jak państwo wiecie, którzy uczęszczają tą drogą, jest bardzo wąska i jak trafią dwa autobusy, że tak powiem, jeden na siebie, to jest nawet ciężko się minąć, a w zimową porę to już nie wspomnę. A kolejną drogą jest droga Prioma-Rutkowice, która jest w tym momencie żwirowa. Tam będzie też nowa nawierzchnia asfaltowa. To jest odcinek prawie 2,5 kilometra. Koszt tej drogi to jest ponad 2,5 miliona złotych. Wspomnę tylko, że dofinansowanie jest z Rządowego Funduszu Dróg 50% i 50% jest koszty samorządu gminy Puśnica.
1: Będzie bezpieczniej, oprócz tego, że będzie szerzej, to co tam jeszcze się zmieni?
2: Na pewno będzie bezpieczniej, bo będzie szerzej, będą mijanki i będzie odwodnienie przy tych dwóch drogach, które też jest potrzebne, bo obserwuję to właśnie jesienią i zimową porą, jak po prostu te wody opadowe nie mogą po prostu gdzieś tam pospływać na boki.
1: Nie mają ujścia.
2: Nie mają ujścia.
1: Dobrze, a proszę powiedzieć, do kiedy ta inwestycja musi być zakończona i jak, na jakim etapie są teraz prace, czy te prace już się rozpoczęły, bo umowy podpisane, tak?
2: Tak, mamy umowy podpisane, że do końca sierpnia realizacja tych dwóch dróg będzie wykonana.
1: A wykonawca już wszedł na budowę?
2: Jeszcze nie. Jest w trakcie przygotowań.
1: Czyli mieszkańcy w najbliższe miesiące muszą się przygotować na pewnie niewielkie niedogodności, ale efekt powinien im to wszystko wynagrodzić.
2: Ja myślę, że naprawdę tutaj te dwie drogi naprawdę mieszkańcy gminy Płośnica, a także którzy do nas przyjeżdżają, na pewno będą z tych dwóch dróg zadowoleni.
1: Dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym zapytać o taką inwestycję pod tytułem 7 obiektów gminnych zyska instalacje fotowoltaiczne i magazyn energii, czyli budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie gminy Płośnica. Co to jest właśnie za projekt, bo duży, prawda?
2: Duży projekt, tak. Mamy planowane zamontować na 7 obiektach gminnych fotowoltaikę wraz z magazynami energii. Jestem już po podpisywaniu 2 pierwszych umów na wykonawstwo. Kolejnych tutaj 4 i w sumie to jutro mamy podpisanie kolejnej umowy, trzeciej, i 4 mamy na przełomie lipca i sierpnia. Tu dostaliśmy dofinansowanie na tę inwestycję 400 tysięcy. Dokładamy z samorządu 100 tysięcy złotych. Koszt tych wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, podkreślę, to będzie około 500 000 złotych.
1: Gdzie będą usytuowane te
2: wszystkie
1: instalacje?
2: Wszystkie nasze szkoły podstawowe. Jak pani zna bardzo dobrze, Dom Pracy Twórców.
1: Dokładnie.
2: Gminne Centrum Kultury. Także wszystkie te publiczne lokale, że tak powiem, które mamy, na pewno zejdziemy dużo z kosztów energii, które naprawdę płacimy dosyć spore.
1: No właśnie, bo to będzie chyba duża oszczędność, jeśli idzie o właśnie rachunki głównie za prąd i ogrzewanie.
2: Uważam, że bardzo duża będzie oszczędność. Patrząc teraz po tej zimie, co była, aby tylko wspomnę tak na ten nasz Gminne Centrum Kultury. Jesteśmy po termomodernizacji. W tym roku bardzo duże oszczędności były już po tej termomodernizacji na rachunkach gazowych, które ten budynek był ogrzewany.
1: To jeszcze, panie wójcie, chciałabym dopytać o środki, 630 tysięcy niemalże, na budowę magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Co to będzie za obiekt, gdzie on powstanie i czy gmina też do tego dokłada?
2: Tak, jesteśmy właśnie po podpisaniu umowy z panem wojewodą. W ubiegłym roku zakupiliśmy dosyć sporą ilość sprzętu, który jest potrzebny też właśnie do obrony ludności, czyli no jak praktycznie wszystkie samorządy, agregaty, różne maszyny, potrzebny sprzęt, a w tym roku, że tak powiem, trzeba ten sprzęt też gdzieś umagazynowić. W tym roku postanowiliśmy, że będziemy budować magazyn. Będzie to magazyn budowany w miejscowości Płośnica przed, że tak powiem, nowym budynkiem oczyszczalni na działce gminnej. Dofinansowanie było 629 tysięcy złotych, a koszt tego magazynu będzie liczył w granicach 700 tysięcy złotych. Zobaczymy, jak to będzie po przetargu, ale myślę, że w tych granicach się wyrobimy. Także tutaj nieduże pieniążki samorząd gminy Płośnica dołoży, to w sumie 70 koło tysięcy złotych.
1: A jaki jest terminarz tego, do kiedy to musi powstać?
2: Ten magazyn musi powstać do końca września tego roku. Także czasu mamy niewiele, ale już za chwilę będziemy wyłaniać wykonawcę budowy tego magazynu.
1: No dobrze, panie wójcie.
2: Ja pani jeszcze muszę tutaj, że tak powiem, o jednej inwestycji tutaj podsunąć.
1: Bo czyli jest jeszcze inwestycja, taką, o której wójt chce powiedzieć.
2: Dokładnie, taką dużą, kluczową inwestycją jest to oczyszczalnia kontenerowa ścieków w miejscowości Jabłonowo wraz z całą instalacją sanitarną. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, które musimy, że tak powiem, zakończyć do grudnia 2026.
1: Czyli w tym roku.
2: W tym roku. Prace naprawdę trwają tam intensywnie. Jest firma, która już tą kontenerówkę tak zwaną buduje, a druga firma jest, która instalację podłącza już u mieszkańców w miejscowości Jabłonowo.
1: Czy ta kanalizacja, budowa oczyszczalni i kanalizacji obejmuje całą miejscowość?
2: Tak, całą miejscowość Jabłonowo. Koszt tej inwestycji to jest około 9 milionów złotych. To jest bardzo duży koszt, z czego 3 miliony środki własne, a około 6 milionów jest z Polskiego Ładu.
1: Ale to jest inwestycja, która się zaczęła w ubiegłym tym roku.
2: Tak, to jest inwestycja dwuletnia. W tym roku ją będziemy właśnie zakończyć.
1: I nie ma zagrożenia, że na przykład mimo takiej zimy, która pewnie mocno wstrzymała pracę, termin nie zostanie dotrzymany.
2: Dobrze pani wspomniała właśnie, że zima naprawdę nam troszeczkę pokrzyżowała plany tej inwestycji, ale jestem dobrej myśli, bo mogę powiedzieć, że praktycznie jestem codziennie na budowie i te prace naprawdę postępują w dobrym kierunku.
1: A pańskie oko konia tu, czy firma się spina, żeby się w terminach wyrobić, bo to jest pewnie niezwykle ważne.
2: To jest dla nas bardzo ważna inwestycja i sam pilnuję jej po prostu, że tak powiem, od A do Z.
1: Wójt gminy Płośnica Michał Brewski był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7.
1: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
0: Te programy powtarzamy.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
9: Reklama.
10: Zbliża się godzina 8.
11: To są wiadomości Radia 7.
12: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
12: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
11: Te programy powtarzamy.
9: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
14: Dzień dobry Państwu w audycji Kroniki Pogranicza. Witamy dzisiaj pana prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Żuromińskiej, pana Marka Markowskiego.
15: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
14: Bardzo się cieszę na dzisiejszą rozmowę, ponieważ będziemy rozmawiali o starym Żurominie. Ale nie takim starym, którego nikt nie pamięta, tylko takim, który pamięta mój rozmówca. Żuromin lata 70., lata 80., a może jeszcze koniec lat 60. Taki Żuromin, który możemy sobie tutaj wszyscy mile powspominać, taka kraina naszego dzieciństwa. No i już się nie mogę doczekać. Panie Marku, jaki to był Żuromin? Bo niby 40 lat minęło, ale zmiany są niewyobrażalne.
15: No panie redaktorze, zaczniemy, że minęło 50 lat. Chodzi o to, że na końcu lat 60., kiedy zaczynaliśmy w 68 roku, poszliśmy do szkoły podstawowej, mówię o moim roczniku, wtedy z takich ciekawych wspomnień zaczynaliśmy naukę w szkole podstawowej numer 1 w Żurominie. Zaznaczam, że była to wtedy jedyna szkoła podstawowa na terenie naszego miasta i tam oprócz tego, jeszcze jako ciekawostkę powiem, że nie tak jak dzisiaj, wtedy religia na przykład odbywała się w salkach katechetycznych z tyłu za celami i tam wszystkie dzieci, 100% dzieci uczyła jedna siostra, siostra zakonna, siostra Żabka.
14: Maria Żabka, ja też pamiętam siostrę Żabkę i pamiętam jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że szkoła to jest ta sama szkoła co dziś, szkoła podstawowa numer 1, a za nią to były już tylko szczere pola.
15: Tak, za tą szkołą było tylko szczere pola i jako ciekawostkę powiem, że były tam dwie drogi, rozwidlenie dróg, a przy kiosku pani Majcherkowej stał znak Biedakowo 2. Inaczej niż Biedakowo nikt nie wypowiadał się na temat tego kierunku.
14: Czyli tam w stronę Lubowidza droga prowadziła na Biedakowo, a kiosk pani Majcherek może pan określić nam? Bo to już nas słuchają nie tylko ci, którzy pamiętają te czasy.
15: Kiosk pani Majcherkowej był to mały drewniany kiosk GSO-owski, pomalowany na niebiesko, w którym na przerwy, w czasie przerw wszystkie dzieci biegały, kupowały orężadę po złoty 80 i słodko bułkę za złotówkę, pomijając różne krówki, irysy, lizaki, ale to był kiosk taki, w którym zaopatrywało się wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej numer 1.
14: Jakby pan miał stworzyć taki plan tego Żuromina, jak on wyglądał?
15: Jeżeli chodzi o plan Żuromina, zaznaczam, że od pierwszego dnia życia w tej szkole mieszkałem, gdyż mój tata był pierwszym kierownikiem tej szkoły i przez ponad 20 lat w tej szkole na parterze mieszkałem. A ustosunkowując się do pana pytania, ja podzieliłbym Żuromin sprzed 50-40 lat na takie trzy okręgi. Pierwszy okręg był to okręg Zielonego Rynku, oczywiście w większym zakresie i zasięgu, gdzie charakterystyczną cechą tego były tak zwane gajki. Były to pola uprawne oraz łąki do wypasu bydła. Drugą częścią były to część, gdzie był centrum, gdzie był sad, ogród księdza, kościół, urząd, powiat, kino, czyli centrum. No i trzecią część był nazwałbym to częścią tak zwaną, jak do dziś wszyscy mówią, łask z paśnikami, na których też były pola uprawne i wypas bydła.
14: No część z tych nazw jest na pewno dla nas zrozumiała. Zielony Rynek, Urząd, Kino, Kościół, Centrum, to są nazwy zrozumiałe, ale część to już przeszła do lamusa i jest nieużywana. I tu chciałbym, żeby pan nam wytłumaczył, co to są gajki, łaski paśnikom, mimo że pan mówi, że tak teraz ludzie mówią, to nie wszyscy gwarantuję tak mówią. I trzecia, sad i księdza ogród. Zacznijmy od gajek. Co to te gajki były?
15: Tak. Patrząc dzisiaj na ulicę Szpitalną, która w tamtych latach miała nazwę ulicy Zastodolnej.
14: Jak?
15: Zastodolnej.
14: A czemu to Zastodolnej?
15: Czemu Zastodolnej? Mógłbym wyliczyć wszystkich właścicieli stodół, ale było ich naprawdę wielu i bardzo dużo tych stodół. Na wysokości dzisiaj całej ulicy Szpitalnej, od pierwszej stodoły, która stała vis-a-vis obecnej straży doktora Kazimierskiego, aż do końca ulicy, do ulicy Mławskiej, były dziesiątki stodół i ostatnia była stodoła państwa Kąpińskich. W połowie była do dzisiaj istniejąca droga na gajki, jest to droga brzozowa, dalej było rozwidlenie, w rozwidleniu tym stała stodoła i opasały ją dwie drogi, jedna była to droga na gajki, a druga droga była to droga wałowa. Po komasacji w latach 70. zrobiono tylko jedną drogę, stodoła, która stała pośrodku, spłonęła od uderzenia pioruna i po prostu na dzień dzisiejszy jest to droga brzozowa, gdzie już powstały szklarnie, piękne osiedle mieszkaniowe, czyli wygląd sprzed 40 lat był diametralnie różny.
14: Ja tu się zatrzymam przy tych gajkach, bo ja wiem, że te gajki to tylko, nie tylko wiążą się z jakąś drogą, tylko to było fantastyczne miejsce dla młodych ludzi.
15: Tak, gajki było to fantastyczne miejsce nie tylko dla młodych ludzi, dla dzieci, dla młodych i dla starszych. Tam tętniło całym latem życie. Tam nie tak jak dzisiaj ciągniki, które potężne, piękne, z wieloskibowymi pługami. Tam rolnicy kładąc na furę pług, brony, kultywator, jechali rano z kanapkami, z jedzeniem, z piciem i tam spędzali całe dni. Dzieci biegały do nich, wykonywali oczywiście prace rolne, dzieci spędzały tam z nimi czas. Kiedy przyszło lato, w ogóle już zbieraliśmy chabry, maki i różne rzeczy, robiąc sobie tak zwany podpiwek. Następnie, kiedy szliśmy latem w czasie żniw, zbierać zboża i związać je w snopki i układać, dzisiaj mówię to z pełnym, stuprocentowym sentymentem, kiedy było mnóstwo dzieci, młodzieży, starszych, którzy to nadzorowali, kiedy były sianokosy, kiedy się grabiami przerzucało to siano, kiedy kopkowało następnie dorośli, którzy potrafili, układali stogi. Później przychodziła piękna jesień i sielankowy obraz, kiedy widzieliśmy ogniska po zbiorze ziemniaków, paląc pesz i nać, a w tych ogniskach piekliśmy ziemniaki, których smak pamiętamy do dzisiaj. To znaczy mówię w liczbie mnogiej, bo bardzo, bardzo wiele osób, o czym ja mówię, dzisiaj mieszka, jest i pamięta. Także mówię, później, no wiadomo, już tylko dorośli zaorywali te pola na zimę i przychodziła pora zimowa.
14: A kara się pan pamięta?
15: Tak, bagienko jest do dzisiaj. Co ciekawe, już w bagienku nie ma dzisiaj w ogóle wody, a karasie z bagienka były przesmaczne i przedobre, że tak powiem, i jadło je na pewno bardzo, bardzo wielu mieszkańców Żuromina, a szczególnie dzieci i młodzież, która latem chodziła tam i je łowiła.
14: I pojawiła się jeszcze nazwa ulicy Zastodolnej. Mówił pan o niej, bo ja pamiętam swoją rozmowę z panem Jerzym Piotrowskim i tam rozmawialiśmy między innymi, dlaczego tak się działo, że gdzieś na obrzeżach miasta te stodoły były budowane. Przyczyna była prosta, to było ze względów przeciwpożarowych, gdyż kiedyś, jak spłonęła, zaczęła palić się jedna stodoła, od niej druga, trzecia i tak płonęły całe czasami miasteczka. Stąd tam, gdzie było ryzyko większe, czyli w stodołach, stawiano je na obrzeżach miasta i wtedy bezpieczeństwo miasteczka było większe. U nas te stodoły mieściły się, jak pan Markowski tutaj nam wyjaśnił, na obrzeżach miasta ówczesnego, dzisiejsza ulica Szpitalna, a wtedy Zastodolna, prawda?
15: Tak, tak to było.
14: To przechodzimy do drugiego miejsca, które nas też ciekawi. Jest to Łask i Paśniki. Cóż to za miejsce?
15: No, Łask jest to obecna ulica Zamojskiego. Oczywiście mieszkańcy Żuromina, którzy uczestniczyli w powstaniu styczniowym, od właściciela dóbr dostali tak zwane parcele z Łaski. Tak mówili na to starzy mieszkańcy. I nazwa została, przyjęła się i...
14: Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
15: No tak, zgadzam się, ale tutaj akurat ta łaska była dobra, bo większość Żurominian, którzy od pokoleń tutaj mieszkają, większość wywodzi się z Łasku I do dzisiaj wiele rodów i rodzin mieszka na tych swoich parcelach. Jedna z parceli należała do moich prapradziadków. I chciałbym zaznaczyć, że wiele rodów wywodzą się z Łasku. Następnie pyta pan o paśniki. Co to były paśniki? Paśniki były takim samym miejscem porównawczym jak gajki. Również wszystko tam się działo. Nasi koledzy ze szkoły w ten sam sposób spędzali życie, jak my, tylko na paśnikach. Zbierali również, pominąłem opowiadając o gajkach, jeszcze latem, jak były deszcze, zbieraliśmy pieczarki.
14: I ta nazwa paśniki, to ona wywodzi się z czegoś, prawda? Co pamiętamy z najstarszych zdjęć Żuromina, gdzie przez środek miasta pędzone były krowy. Pan pamięta pastuchów, którzy pędzili krowy, bydło przez miasto?
15: Tak. Jeszcze w moim dzieciństwie utkwił mi widok pastucha, który pędził krowy. Wiem tylko z opowiadań moich rodziców, moich dziadków. Nazywał się ten pan Daniszewski. Mieszkał na ulicy Mławskiej. Wynajmował mieszkanie razem z żoną u państwa Korzenieskich. Wypędzał on rano krowy. Zbierał z poszczególnych domostw. Nie było to tak jak dzisiaj, kiedy zostało tylko dwóch rolników, kiedy miasto liczy 9 tysięcy i mamy dwóch rolników. Wtedy liczyło około 4 tysięcy mieszkańców, a rolników było praktycznie w każdym domu. I wieczorem krowy te spędzał z powrotem, a później, tak jak mówiłem, no, my żeśmy mieli obowiązek chodzić i te krowy przypędzać, co było dla wszystkich radochą i przyjemnością.
14: Ustalałem to kiedyś ze starszymi mieszkańcami Żuromina, jak to wyglądało. On wstawał o 4 rano. Jeszcze nawet ten starszy pastuch, który przed wojną spędzał krowy o 4 rano. Ta funkcja przetrwała do lat 50., 60. I on szedł ulicą i doł w swoją trąbę.
15: Zapomniałem tego powiedzieć. Tak. I to był charakterystyczny sygnał i wszyscy wiedzieli, że trzeba już
14: wypędzać.
15: Wydojone krowy trzeba było już wypędzić.
14: Mało tego, on dostawał tam strawę od tych ludzi, zanosili mu na pastwisko obiad, śniadanie, kolację i często też zapłatą za to pędzenie krów był dobytek rolniczy, jakieś zboża, jakieś ziemniaki i z tego często ten pastuch żył, prawda?
15: Takie, możemy to nazwać takie deputaty.
14: Deputaty. Czyli paśniki i Łask wiemy. I tu jeszcze pojawiła się jedna nazwa. Sad, ogród księdza. Dzisiaj tego miejsca już nie ma, dlatego musi pan wytłumaczyć, co to było za miejsce, bo to było magiczne miejsce, prawda?
15: No, było to magiczne. Na pewno wszyscy z mieszkańcy, którzy tamte czasy pamiętają, w tym momencie są uśmiechnięci od ucha do ucha. Było to miejsce ciągnące się od... Jak wiemy, w 1908 roku powstała parafia Żuromin. Pierwszym proboszczem był ksiądz Ignacy Staniaszko i wtedy od samego kościoła aż do obecnej dzisiaj szkoły dwójki był to jeden ciąg. Nie było żadnych dróg. Droga Kościuszki była przecięta. Droga szpitalna, tak jak powiedziałem, zastodulna była aż do lat 70, do roku 74 albo 5 była też ciągiem i po prostu tam rosły tylko i wyłącznie drzewa owocowe. Co charakterystyczne, były dwa stawy. Jeden był mały od strony szpitala dzisiaj, a drugi był duży od strony straży. Były to doły, kiedy 300 lat temu budowano nasz kościół. W tych dołach palono wapno. Później nasze tereny żuromińskie są bagienne. Szybciutko napełniły się wodą i przez wiele, wiele pokoleń były tam karaski i wszyscy łowili tam ryby. Zresztą miejsc, do których się łowiło w Żurominie ryby, było jeszcze o wiele więcej, o których myślę, że powiemy później. No i sad księdza...
14: Jeszcze żaby tam były, prawda?
15: No oczywiście,
14: żaby... Rechotało, cały ten sad rechotał.
15: Tak, jeżeli przychodził maj, czerwiec, lipiec i wieczorami było słychać, myślę, że na terenie całego miasta rechot tych żab, bo było...
14: Tego
15: ich...
14: nie ma.
15: Nie ma. Co ciekawego, no sad księdza był podzielony oczywiście przez społeczeństwo na dwie...
14: Umownie,
15: oczywiście, na dwie części. Pierwsza sala i druga sala za bagnami. W pierwszej sali bliżej kościoła jeszcze z opowiadań wiem, no bo jak ja się urodziłem, to już ksiądz Staniaszko nie żył, już ksiądz Żbikowski był proboszczem. Za księdza Staniaszki jeszcze było pilnowanie i tak zwane krótkie trzymanie społeczeństwa, że nie wolno tam było wchodzić i tak dalej. Oczywiście z opowiadań, jak już powiedziałem, wiem, że zawsze chłopcy chodzili i jabłka kradli u księdza w sadzie i tak było do ostatniego dnia, kiedy ten sad był. Następnie, kiedy już był ksiądz Bikowski, już nie przywiązywał takiej uwagi do wartości tych jabłek i do tego sadu. I przyjęło się tak, że w tym sadzie tętniło życie towarzyskie. Jak powiedziałem na początku, kiedy ja to mówię, większość mieszkańców starszych się w tym momencie uśmiecha, bo kiedy były dwa takie dni w roku, kiedy tam wtedy życie tętniło na 100%.
14: Był to ja to jeszcze tak dopowiem jedną rzecz, bo po co nam były place zabaw? Po co nam place zabaw, skoro mieliśmy tak piękny sad, gdzie można było skakać jak małpy po drzewach?
15: Po drzewach, tak. Szczególnie po za małym bagnem, tam gdzie była kosztela z rozłożystymi konarami, potężna, duża, gdzie można było, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, skakać jak małpy, biegać po innych drzewach też, ale to było charakterystyczne, potężne drzewo. Bo koszteli, gdzie naprawdę można było mile się bawić.
14: To ja muszę przy okazji powiedzieć, smak koszteli pan pamięta?
15: Smak koszteli pamiętam i do dziś uważam, że nie ma lepszych jabłek niż kosztele.
14: No właśnie, gdzie teraz dostaniemy kosztele w tym naszym Żurominie?
15: Myślę, że już nigdzie. Jeszcze kilkanaście lat temu zdarzało się, że można było kupić. Może ktoś ma dostęp, może ktoś w jakimś sadzie przydomowym ma kosztele, ale te kosztele, przyznam się, bo to nie tylko ja robiłem, tylko wszyscy, którzy tam chodzili, kradzione były, aż słodkie i przesmaczne.
14: A ja nie wiem, skąd znam smak tych koszteli.
15: Także to. No, powiem, zacząłem mówić, że były dwa dni w roku. Pierwszy to był 1 maja, kiedy po pochodzie wszyscy tłumnie, z reguły mężczyźni, szli i grupkami, towarzystwami, paczkami swoimi siadali pod papierówką, pod klapsami, pod kosztelami. Każdy miał swój rewir.
14: Koszyczek swój.
15: W tym koszyczku tak zwane tanie wina patykiem pisane z reguły. Nie mówię, że wszyscy, ale większość. I w małej sali, i w dużej sali. I tam się odbywało ucztowanie święta 1 maja. No i również, jeżeli chodzi o prawdę, po odpuście, również była to sala jedna i druga zajęta. Nieraz było trudno znaleźć miejsce, żeby sobie usiąść i posiedzieć.
14: Takie miejsce wypadów i dzieci, i młodzieży, jak widzimy też dorosłych, którzy potrafili z sobą, nie zamykali się w domach, nie siedzieli na kanapach przed telewizorami, tylko byli z sobą. No nie ma co ukrywać, trochę to były czasy inne i pojawia się za nimi taka tęsknota.
15: No na pewno, pojawia się to tęsknota po prostu tego życia towarzyskiego, tego życia takiego na luzie, życia, gdzie po prostu wszyscy się znali. Wszyscy, miasteczko było dużo, no o połowę mniejsze, ale chodziliśmy wszyscy do jednej szkoły, no nie było możliwości, żeby się nie znać. Spędzaliśmy wspólnie czas, jak już wymieniłem.
14: Bagna, w takim razie wspomniane już bagna. Gdzie mieściły się w Żurominie bagna? Bo bagno to nie było coś takiego, jak dzisiaj się mówi, że tam gdzieś...
15: Rzęzawisko.
14: To były po prostu też miejsca życia, bo przecież tam się zimą na łyżwach jeździło, a latem się łowiło ryby i spędzało mnóstwo czasu, ale oddaję głos panu.
15: No tak jak już wspomniałem, pierwsze bagno to było takie w centrum miasta, między Mławską a obecnymi nazwami będę operował, a biskupa Wetmańskiego, tak zwane Jajko. Było to wybetonowane bagno.
14: A dlaczego Jajko?
15: Kształt ewidentnie na zdjęciach, nawet jeżeli wejdziemy na zdjęcia Żuromińskiej Grupy Historycznej, to mój kolega z klasy na poręczy, bo były ogrodzone takimi przęsełkami w siatki niewysokimi, około metrowymi. Mój kolega z klasy, Krzysztof Truszczyński, siedzi na jednym z tych zdjęć. I widać ewidentnie, wyraźnie, znaczy nie ewidentnie, wyraźnie, jaki miało kształt.
14: Owal jajka.
15: Owal jajka, no i nikt inaczej do dzisiaj, kto wspomina, nie powie inaczej niż
14: oczywiście
15: nad jajkiem. Nad w tym jajku łowiliśmy, jak już mówiłem, ryby. Zimą jeździliśmy na lodzie. Pan Jan Gulczyński z TKKF-u wystawiał głośniki, wypożyczał łyżwy, kije hokejowe, były mecze, było oświetlenie. I naprawdę wtedy nie było tak, że było nudno, smutno, czy było wręcz przeciwnie. No, życie nad jajkiem zimą tętniło od godziny popołudniowych aż do późnych wieczornych. Kiedy nie było lodu, czy nie było mrozów, w tym domku TKKF-u, który mały zielony domek stał, tam był stół do tenisa, graliśmy w tenisa w kolejce po kolei, graliśmy w brydża do późnych godzin w nocnych, ale to już kiedy człowiek był starszy, był to koniec lat 70., początek lat 80. Następnym bagnem, jak już wspomniałem, było na Gajkach bagno u państwa Pieścińskich. Tutaj już mówiliśmy przed chwilą o bagnach w Księdza Ogrodzie, małym i dużym bagnie. Następnym, które pamiętam, bagnem, co część ludzi, osób słuchających będzie zdziwiona. Było przy kościele, tak, w rogu tutaj od między parkanem a figurką świętego Antoniego. Również, co ciekawe, wybetonowane, które było ogrodzone malutko siateczko, tak w granicach 60-50 cm dookoła słupkami. I co ciekawe, w tym bagnie też były karaski i też dzieci i młodzież łowiła tam te karaski. Myślę, że kiedyś dla archeologów będzie to niesamowita gratka, kiedy zaczną odkopywać te bagna, które zostały pozasypywane. I co tam w nich będzie i jak było, bo na pewno wiele rzeczy tam w tych bagnach jest. Następnym takim bagnem charakterystycznym było bagno u Materskiego. Dlaczego tak mówię? Pan Materski od początku lat 60., kiedy szkoła numer 1 ruszyła 1 września roku 60., co pan Jan Gulczyński, również pierwszy palacz, we włazie wychodząc na dach jest wypalone gorącym kulasem 1960 rok, a pan Materski był woźnym. Pan Materski mieszkał przy ulicy Zamojskiego, czyli już na tak zwanym Łasku, a z tyłu było bagno, gdzie dzisiaj jest plac garażowy. Było to bardzo duże bagno i największe bagno w mieście i też tam życie tętniło tylko do zachodu słońca, bo nie było tam żadnego punktu czy to, ale zimą wszyscy jeździli na łyżwach, wszyscy się tam cieszyli, czyli jak podzieliłem to miasto na trzy grupy, to grupa z centrum i z bloków i z Łasku tam jeździła, a latem no, wszyscy mieszkańcy łowili karaski. No, było to takie hobby dla młodzieży, dla dzieci, już nie będę nazwiskami wyliczał, ale byli i tacy, którzy do dziś zostali zapalonymi wędkarzami i do dzisiaj jeżdżą i łowią.
14: Ja tylko powiem, że współcześnie Polski Związek Wędkarski to jest największe stowarzyszenie w naszym powiecie, w Żurominie i w większości miejscowości. Teraz już wiemy dlaczego.
15: Skąd to się wzięło?
14: Skąd to się wzięło? Z dzieciństwa po prostu te hobby, ta pasja przetrwała. Panie Marku, no przewspaniałe wspomnienia. Ja już naprawdę umawiam się na kolejną audycję.
15: Jestem do dyspozycji pana redaktora.
14: O szkole, a może jeszcze znajdziemy jeszcze kilka ciekawych tematów historycznych. Na pewno znajdziemy. Spytam na koniec, tak. Chciałby pan, żeby cofnąć się w czasie? Żyć w tamtych czasach z powrotem? Już nawet nie chodzi o utraconą młodość, którą wszyscy tracimy powoli. No, wciąż jesteśmy młodzi, ale czy to były fajniejsze, ciekawsze, pasjonujące bardziej czasy?
15: Bardzo pan ładnie mi to zapytał i zasugerował. Muszę powiedzieć, że kontakty między dziećmi, między młodzieżą były nieporównywalnie, ale to nieporównywalnie lepsze. Były wspanialsze, cudowne, kiedy wieczorami graliśmy w pomidora, graliśmy w mrużynkę, łapaliśmy wróble, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy, to już tak...
14: Oj,
15: dzisiaj byłaby straszna kara, ale w tak zwane gaśnice łapaliśmy wróble do worków po kapciach, następnie szliśmy z nimi, gdzie okno było uchylone, wpuszczaliśmy do domów. To nie robiłem ja, tylko robili to wszyscy chłopcy. No i wspomniane bąki, czyli tak zwane przypinanie pinesko ziemniaka na sznurku i rozciągnięcie i pukanie w okno.
14: Ludziom w okna.
15: No, nie było to, było to takie brojenie, ale to było brojenie nieszkodliwe. Brojenie, kiedy był ubaw, kiedy była integracja, kiedy do dzisiaj, kiedy mamy już po 50, ja mówię o moim pokoleniu, kiedy spotykamy się, wspominamy, śmiejemy się i żartujemy. Myślę, że po tym wywiadzie dzisiejszym na pewno kilka rzeczy może przekręciłem, kilka rzeczy po prostu po tak długim czasie ktoś widział inaczej, ktoś przeżywał co nieco inaczej, ale tak jak pan powiedział, te czasy były cudowne, te czasy już nigdy nie wrócą, bo przy dzisiejszej erze pędu rozwoju technologii, techniki, młodzież nasza, kiedy się na nią patrzy, na chodniku, na gdziekolwiek, idzie i zajmuje się tylko smartfonem, telefonem, a na zielonym rynku przykro, bo wieczorami nie ma nikogo. A kiedyś było dosłownie około 50 dzieci, to była ferajna, to była grupa, kiedy do dzisiaj spotykamy się, śmiejemy się, wspominamy i naprawdę tamten styl życia był wiele, wiele lepszy, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie. Moim zdaniem był nieporównywalnie korzystniejszy dla naszego rozwoju w kierunku życia.
14: Dziękuję. Lata 60., lata 70. w Żurominie. O tym dziś rozmawialiśmy. Naszym gościem był prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żuromińskiej, pan Marek Markowski.
15: Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję. Rozmawiał Adam Ejnik. Do usłyszenia w następnej audycji Kroniki Pogranicza.
9: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Kroniki Pogranicza w Radiu 7 w każdą niedzielę 5 minut po 8.
11: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 8:30.
1: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Burzliwy przebieg miała czwartkowa sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy mławskiego szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
3: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
2: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
4: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 milionach 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
2: Dyrektor szpitala mówił również o działaniach starosty związanych z kontaktami z innymi placówkami medycznymi.
4: Pan poseł potwierdził to, że pan starosta jeździ po ościennych szpitalach i tak naprawdę próbuje chyba, nie wiem, sprzedać część naszych świadczeń, albo brak mi słów.
2: Atmosfera podczas sesji była bardzo napięta. Obrady kilkukrotnie przerywały emocjonalne reakcje uczestników. Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, 6 radnych było nieobecnych. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy 3 pielęgniarkom zatrudnionym w szpitalu w Przasnyszu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet o 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
5: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, w których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
2: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
5: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
2: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński

0: Kamiński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. 42 rodziny z sierpca odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Dworcowej. Inwestycje zrealizowała spółka SIM Północne Mazowsze w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Takie chwile są wyjątkowe, mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
1: Taka uroczystość ładuje baterie i nadaje sensu tej pracy, którą wykonujemy, bo piszemy ustawy, konstruujemy różnego rodzaju instrumenty finansowe, ale to właśnie wręczenie kluczy i zobaczenie uśmiechniętej twarzy daje tą satysfakcję z wykonanej pracy.
0: Mieszkańcy nie kryli wzruszenia.
2: Ojku, jestem bardzo zadowolona i podekscytowana tym wydarzeniem. Bardzo się cieszę. Więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i szansa dla nas, żeby mieć te nowe mieszkania.
3: Jest super, jest super. Naprawdę budynek piękny. Szczerze ciężko opisać cokolwiek, nie?
4: No radość, radość. No bo tyle lat na wynajętym, także w końcu taki swój kącik. Dzieci będą miały w końcu oddzielne pokoje.
5: W końcu. Bo dzielę z siostrą, bo na śmieci, no.
6: Ceny mieszkań są bardzo wysokie, a tutaj jest możliwość taka dla osób, które no, nie mogą mieć kredytu hipotecznego. To jest coś, o czym marzyłam całe życie i w końcu się doczekałam. To jest mój nowy początek.
0: Szczęście ludzi widać na każdym kroku, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
7: Mnie cieszy radość przyszłych mieszkańców, bo to naprawdę się nie tylko widzi, ale się po prostu czuje i dzieci, że będą miały własne pokoje i rodziców, że będą mieli swoją bezpieczną, własną przestrzeń do życia w bardzo ładnym standardzie, w pięknych blokach, więc naprawdę to jest sama radość.
0: Nowe osiedle tworzą 3 budynki wielorodzinne. Przygotowano w nich 42 mieszkania wykończone pod klucz. Lokale mają od 1 do 3 pokoi z salonem i aneksem kuchennym. Budynki wyposażono w windy oraz garaż podziemny. Program SIM skierowany jest do osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania i nie posiadają zdolności kredytowej, ale są w stanie regularnie opłacać czynsz. Jak informuje burmistrz Jarosław Perzyński, Sierpc planuje kolejne inwestycje mieszkaniowe i rozwój budownictwa społecznego. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. Ciechanów dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów oraz Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie po 12 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand na letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. W sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. W Lidzbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się centrum reagowania kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Dwa projekty z powiatu działdowskiego otrzymają dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Decyzję zatwierdził Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Największe wsparcie trafi do Działdowa. Miasto otrzyma 9 700 000 zł na utworzenie węzła przesiadkowego autobusów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 milionów złotych. Dofinansowanie pozyskała również gmina Lidzbark. Ponad 5 100 000 zł zostanie przeznaczone na utworzenie szkolnego transportu autobusowego. Wartość całego projektu to 6 milionów złotych. Środki pochodzą z programu dotyczącego mobilności miejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami. Poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i Przyrynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało nawierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntu oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Dodatkowe 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał Żuromin na przebudowę ulicy Lidzbarskiej. Wcześniej samorząd pozyskał na inwestycje 14 milionów złotych z programów rządowych. Nowe wsparcie przyznał sejmik województwa mazowieckiego. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
8: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
0: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
8: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie

0: Reklama. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
0: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień maja. W 1992 roku odbył się ingres biskupa Andrzeja Suskiego do katedry świętego Jana Ewangelisty i świętego Jana Chrzciciela w Toruniu. Wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły. Wznosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem.
2: W 1994 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
2: W 1997 roku rozpoczęła się szósta podróż apostolska papieża Jana Pawła II do Polski. Podczas 11 dni pobytu w kraju papież odwiedził 12 miejscowości. Pielgrzymka wiązała się z europejskimi obchodami w Gnieźnie, tysiąclecia śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski oraz Mławy Lidzbarka w powiecie działdowskim i Nasielska w powiecie nowodworskim. Podczas uroczystości Jan Paweł II mówił, że mimo upadku muru dzielącego Europę, nadal dzieli ją niewidzialny mur uprzedzeń i nierówności.
5: Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.
2: W 2007 roku sekretarz generalny Episkopatu Polski Piotr Libera objął urząd biskupa płockiego i dokonał ingresu do katedry płockiej.
6: Tajemnicę Boga, który oszalał w miłości na punkcie człowieka.
2: W 2007 roku urodzonej w Ciechanowie profesor Bibianie Mossakowskiej został przyznany tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
7: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2015 roku urodzony w Rypinie piłkarz Marcin Listkowski zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin w meczu przeciwko Lechowi Poznań.
8: Było widać to, że dużymi momentami jesteśmy lepsi na boisku, ale no brakowało tej kropki na D.
2: Urodzili się. W 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Andrzej Kalina, grafik i rysownik, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje prace, jako jeden z 13 grafików polskich umieszczony został w Słowniku Grafików Świata wydanym przez Japończyków w 1990 roku. W 2004 roku otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza.
9: Ja się bardzo cieszę, że taka wystawa powstała, chociaż opór i środowisk graficznych był duży.
2: W 1963 roku w Nowym Dworze Mazowieckim doktor habilitowany Marek Zieliński, profesor uczelni i kierownik Katedry Historii Nowożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
10: To były niebieskie ptaki, które przybywały po to, żeby korzystać i korzyści zabierać ze sobą.
2: W 1972 roku w Ciechanowie Leszek Ojrzyński, trener piłkarski.
11: Kibole się stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Władysław Romatowski, proboszcz parafii Zawady Kościelne. W 1940 roku zginął w trakcie kampanii norweskiej pod Narwikiem Jan Karpiński, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. W 2003 roku Halina Jastrzębowska-Zygmunt, urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim, malarka i architektka wnętrz. Zajmowała się projektowaniem wnętrz, mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową. W latach 1936-45 kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu.
12: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – twoje źródło ciepła.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
3: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
4: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
3: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
5: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
3: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
2: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
3: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697-120-744.
4: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
9: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Re-

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
3: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
2: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
5: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
6: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
4: To jakieś nieporozumienie. Mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
7: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
4: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
2: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rąśce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
9: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
6: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.
10: Zbliża się południe.
11: To są wiadomości Radia 7.
12: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
12: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
14: W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
15: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
14: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
15: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
14: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
16: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
14: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
12: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.

Jest niedziela i minęło południe, więc czas zacząć niedzielną biesiadę. Piotr Ploch, kłaniam się Państwu. Dzień dobry, w ostatni dzień maja. Dzisiaj maj żegnamy, ale co za tym idzie, jutro będziemy witać czerwiec, a powitamy go w sposób szczególny, jak co roku zresztą, bo to przecież Dzień Dziecka jutro, więc spodziewam się dzisiaj dużej ilości życzeń od Państwa. W ubiegłym tygodniu składaliśmy życzenia mamom, w tym tygodniu będziemy składać życzenia dzieciom i tak rok do roku ta kolejność jest niezaburzona, bym powiedział. A u nas na antenie Radia 7 w niedzielnej biesiadzie już czynny nasz telefon 792-150-150, czynna nasza aplikacja, w której możecie nagrywać swoje pozdrowienia, swoje życzenia. Na Facebooku też już jesteśmy i też jak co roku, no właśnie, tak nietypowo zaczniemy muzycznie. Z jednej strony niby nietypowo, a z drugiej strony to już taka nasza co roku tradycja pewna.

0: Bardzo lubię tę piosenkę i dzielę się z nią z Państwem zawsze co roku, właśnie przy okazji Dnia Dziecka. Nie inaczej jest i w tym roku. Moi drodzy Państwo, 792-150-150. Natalia Kokulska już za nami, a przed nami Państwa życzenia i pozdrowienia. Pewnie nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale o tym też proszę pamiętać. Telefony już dzwonią? Tak, już telefony dzwonią, już możemy, myślę, odbierać pierwsze połączenia, ale proszę pamiętać również, że jesteśmy dostępni w aplikacji smartfonowej Radia 7. Tam swoje życzenia możecie nagrywać. Radio 7, witam, dzień dobry. Dzień dobry, któż tam jest po drugiej stronie?
1: Serdecznie witam. Duży dzieciak dzwoni do pana prezesa.
0: Pan jako pierwszy dzisiaj, panie Andrzeju.
1: Jakiś cud. Ale tak tydzień temu zrobiłem, pani tu się mówię, dzisiaj może jutro taki piękny dzień mamy, prawda, taki dzień dziecka, jakby nie patrzył.
0: I pan o córce swojej pomyślał od razu.
1: No właśnie, najpierw chciałbym pozdrowić panią Janinę Fedorowską z Tarnowa, oczywiście mieszkańców, którzy mają dzieci w Działdowie. Pani Petrusiu, zgodzi się pan z taką sentencją, że dzieciństwo poznaje tak i absorbuje nas bardziej niż pragnienie, prawda?
0: Pragnienie poznawania życia.
1: Tak, właśnie. Pani Petrusiu, będę miał dla pana takie pytanie, ale to może najpierw...
0: Aż się boję, jak pana pytania...
1: Nie, panie Petrusiu. Ja się pana już

0: no ty się nie boję, dzwonię. Nie boję się, kochany, ale tak. A propos dnia dziecka, coś na wesoło. Szczęśliwy ojciec po narodzeniu pierworodnego syna chwali się pani położnej. Widziała pani, jaki podobny do mnie, co nie? No, nie szkodzi, najważniejsze, że urodził się zdrowy. Tak, to jest prawda.
1: Dobre, dobre.
0: Panie Petusiu, mam takie pytanie. Jeżeli pan nie odpowie, to ja panu odpowiem.
1: Dobra.
0: Panie, pan jako człowiek o słusznym wieku, pochylony latami, prawda? Niejedno słyszał, prawda?
1: Podobno.
0: Pytanie, kochany, pytanie brzmi, na czym polega lament nad dzisiejszym, dziedziczeniem dzisiejszych czasów, obyczajów? Jak pan uważa? Niejedno pan wiedział.
1: No bo kiedyś to były czasy, a dzisiaj czasów nie ma przecież.
0: No czasy, proszę pana, no, wie pan, na tym, kochany, na tym, kiedy młodzieniec zabiegało rękę wdowy, a starzec o rękę dziewicy.
1: A dzisiaj się zmieniło?
0: No to nie, dużo się zmieniło, panie. jaki mamy już tak na koniec, kochany, jaki mamy morał z tego, panie profesorze? Tak, to już mówię panu, tak żeby nie przeciągać, bo inni chcą dzwonić. Nic, tylko urnąć się na ścinach, tu się dużo mina. I no nie po torach, dobra?
1: No, znowu pan sobie grabi.
0: Tak.
1: Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju, panią Grażynkę proszę pozdrowić, bo słyszę ją tam w tle. Dziękuję za telefon. Moi drodzy państwo, 792-150-150, telefony dzwonią, życzenia płyną. No to posłuchajmy kolejnych. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Chciałabym przesłać życzenia dla Ciśla Grażyny z dobrej woli. Od przyjaciółek.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy też. 792-150-150, odbieram od państwa telefony, ale już widzę, że pierwsze życzenia głosowe się pojawiają w naszej aplikacji. Tutaj bez kolejki możecie takie życzenia nagrać, a ja je na antenie odtworzę. Dzień dobry, Radio 7, witam.
3: Dzień dobry. Chciałam złożyć życzenia z okazji na dziecko moim wnukom, Natalce i Olkowi, i pozdrowić całą rodzinkę. Dziękuję, Kasia.
1: Dziękuję, pani Kasiu, kłaniam się. Takież to życzenia piękne od państwa płyną. Któż jeszcze w tym wejściu antenowym chciałby pozdrowić? Witam, dzień dobry, Radio 7.
4: Dzień dobry, Rafał Tyga z tej strony, Góral z Serocka. Ja może tak nietypowo, ale poprosiłbym jedną rzecz poruszyć. Pyskanie nieba, smugi kondensacyjne, brak deszczu od 4 lat, inne rzeczy. Tak wiadomo, niedziela, fajnie, relaksyjnie, ale moglibyście poruszyć ten temat. No. Niszczą nas, niszczą strasznie, bardzo.
1: I co, jaka nas przyszłość czeka?
4: Nieciekawa.
1: To takie bardzo pesymistycznie pan pojechał przy niedzieli.
4: Bardzo, bardzo, proszę pana, stoję na tarasie w tej chwili, patrzę na to, co rolnicy robią. Jeden wielki kurz, zero wody, proszę pana, rozpryskiwanie tych za samolotami pseudoci inżynierowie, co mówią, że są smugi kondensacyjne i tak dalej, proszę pana, plus sterowanie karp, wywalanie wilgoci, no Seroc, gmina Seroc, Chojno, takie jest jeziorko fajne, było przez kilkadziesiąt lat albo kilkaset lat, wyschło całkowicie, proszę pana, czwarty rok z rzędu susza. Może poruszycie takie tematy w końcu, wiadomo, niedziela, każdy by chciał się fajnie pobawić, posłuchać sobie, tak, ja teraz sobie, nie wiem, kwiatki sadzę dla żony na skarpie, ale poruszcie tematy, bo to są ważne rzeczy, no.
1: Czy pana
4: płakać,
1: zdaniem...
4: Będziemy płakać strasznie, no.
1: Czy pana zdaniem, jakie jest rozwiązanie tego problemu?
4: Proszę pana, bardzo proste, proszę pana, zawieszenie, proszę pana, relacji z Izraelem, całkowite.
1: To jeśli zawiesimy relacje z Izraelem, to zacznie deszcz padać?
4: No, proszę pana, tak, bo przestaną latać samoloty, no. Przestaną pryskać.
1: Okej, dobra, zobaczymy, co pozostali słuchacze powiedzą.
4: Dokładnie. Szczęść Boże i najlepszego wszystkim życzę. Zdrówka.
1: Bóg zapłać.
4: Dla słuchaczy, dla pana prowadzącego i tak dalej. No ale to jest bardzo ważna sprawa, proszę pana.
1: Bardzo ważna sprawa,
4: nad którą będziemy płakać niebawem. Będziemy płakać strasznie.
1: Nie bagatelizuję absolutnie. Zobaczymy, co pozostali słuchacze powiedzą. Dziękuję za telefon. Słyszą państwo, rozwiązanie jest. Zawieśmy współpracę z Izraelem, a deszcz zacznie padać. Oby to był deszcz samych powodzeń. To jeszcze jeden telefon od państwa, bo widzę, że cały czas państwo dzwonią intensywnie. Dzień dobry, siódemka.
5: Witam serdecznie, Marcin z tej strony, radziki się kłaniają.
1: Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Pozdrowienia z okazji Dnia Dziecka, najlepszego dla córki Oliwii i dla syna Artura.
1: Mhm. Już państwo świętują, czy jutro będzie świętowane?
5: Tak na pół gwizdeczka, ale chyba raczej jutro po południu, po szkole, także na spokojnie.
1: Wszystkiego dobrego,
5: dzisiaj weekendujemy dzisiaj.
1: Bardzo dobrze, trzeba
5: dobrej, miłej niedzieli życzę.
1: Dziękuję.
5: Jakby coś, wracając do tematu, tych smug, u nas tych smug nie ma.
1: Nie ma, okej. Okay. Tak, może tylko nad Serockiem.
5: Dokładnie. Miłej niedzieli, dobrego.
1: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrowienia. Do tematu z pewnością jeszcze państwo będą dzisiaj wracać. Pan Rafał taki temat zaproponował. No, zobaczymy, jak kwestia się rozwinie. Teraz wracamy do muzyki, a do państwa wrócę za troszkę ponad 10 minut i będziemy znów rozmawiać. 792-150-150 i nasza smartfonowa aplikacja Radia 7. Do państwa dyspozycji oczywiście. O, na Facebooku jesteśmy, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Czekam na państwa lajki, na komentarze, na udostępnienia, na wszelkie aktywności facebookowe. Zapraszam i polecam.

0: Jak w każdą niedzielę po południu, niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Żadnych reklam, żadnych wiadomości, żadnych autopromocji, nic, tylko my i muzyka. No i Państwa życzenia, pozdrowienia, które docierają do mnie też już w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7.
1: Witam serdecznie. Panie Piotrze, witam wszystkich słuchaczy z Danii. No dziś spędzamy czas aktywnie, troszkę rano na rybkach, a teraz wracamy. Cieszymy się, troszkę rybek jest, pogoda w miarę, także wracamy już do domu i słuchamy oczywiście Radia 7. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.
0: Nie wiem jak Państwo, ale ja zauważyłem, że ptaki w Danii brzmią całkiem podobnie do tych polskich.
2: Witam, chciałbym pozdrowić całe Radio 7 oraz pana prowadzącego. Pozdrawiam, Marcin z Radomia.
0: Radom, pięknie pozdrawiamy i dziękujemy. No i na kolejne państwa sygnały czekam. 792-150-150, tutaj możemy porozmawiać, a gdyby państwo wiadomość chcieli nagrać, to w smartfonowej aplikacji Radio 7 taka możliwość jest. Były głosówki, to czas teraz na rozmowę z państwem. Radio 7, witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, chciałabym pozdrowić chłopaków z dobrej woli, Marka, Krzyśka i Roberta, którzy pracują przy budowie domku letniskowego.
0: A kto pozdrawiał? Aha, no to nie dowiedzieliśmy się kto. 792-150-150, kolejne Państwa głosy, kolejne Państwa sygnały ze świata płynące. Halo, halo, tu Radio 7, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: No, nazywam się Marek. Mhm. No i chciałem pozdrowić wszystkich uczestników Radia 7. Mhm. Moją żonę, dzieci.
0: Już koniec? Czy jeszcze na coś czekamy? Koniec, okej. Okay. No właśnie, to taka komunikacja jest troszkę utrudniona czasami. Ale nie zawsze tak bywa. Zobaczymy, jak będzie tym razem. 792-150-150. Państwa sygnały. Halo, halo, Radio 7. Dzień dobry. Kto tam jest po drugiej stronie?
5: Dzień dobry.
0: Witam.
5: Tadek z Ciechanowa dzwoni.
0: Panie Tadku, miło pana słyszeć. Jak tam w Ciechanowie?
5: Cieplutko, ładnie. Cieplutko. Chmurno, ale słoneczko tak się przebija troszeczkę.
0: A będzie padało, czy nie będzie padało?
5: No... To tego pana, przepraszam, że tak na dygresję, tego pana trzeba zapytać, co dzwonił. Z tym. No to już tam nie będę kończył dalej, co te kwiatki sadził.
0: No właśnie, ale ten pan na pewno też jest zainteresowany, pan Rafał. Czy będzie padało, czy nie będzie padało, bo on te kwiatki sadzi nie wiadomo,
5: co będzie. Dobrze, pozdrawiam pana, całe rady i siódemkę, którego zawsze słucham. Chciałbym pozdrowić swoje dzieciaki, które już są dorosłe, ale to są dzieci dla rodzica zawsze.
0: To prawda.
5: To pozdrawiam ich, pozdrawiam swoje wnuki, swoje siostrzenice, no i wszystkie dzieciaki, które jutro będą obchodziły święto. Chciałbym ich serdecznie pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego. I dla Radia 7, i dla wszystkich słuchaczy.
0: Wszystkiego dobrego, panie Tadeuszu. Pozdrawiam. Niech tam w tym Ciechanowie troszkę też deszcz spadnie. Może tak wieczorem i w nocy, żeby dnia nie psuł, ale no myślę, że jest bardzo potrzebny, bo rzeczywiście my sobie tutaj możemy żarty robić, ale pan Rafał ma rację, że susza jest niesamowita. Kolejny telefon od państwa. Radio 7, witam, dzień dobry. Halo, halo. To sobie tutaj nie porozmawiamy. A może w takim razie na drugiej linii? Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Kłaniam się.
6: Pierwsze co, pozdrowić te Radio 7 jak zwykle.
0: Dziękujemy.
6: Panów prowadzących. Szczególnie najlepsze życzenia dla mojego synka Antosia z okazji Dnia Dziecka zbliżającego się jutro. Bardzo go kocham. Pozdrawiam dla mojej żony, dla wszystkich sierpczaków, dla kolegi Pawła i dla kolegi Rafała za wspaniałą kiełbaskę, którą mi zrobili dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki i smacznego.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana.
0: Dzięki, do usłyszenia. Dobra, kiełbasa na śniadanie jest i tego się trzymajmy, chociaż to już w zasadzie pora obiadowa, więc może to na obiad. Siódemka, witam, dzień dobry, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
7: Chciałam pozdrowić Radio 7 i pana Piotra.
0: Dziękuję.
7: I chciałam złożyć życzenie dla moich dzieci, Beaty i Alicji i mojego wnuczka Kubusia. I chciałam chciałabym się pochwalić taką u nas tradycją, że zawsze 1 czerwca były zawsze lody i zawsze te lody na 1 czerwca do tej pory są w zamrażarce. Jak kiedyś się zjawią, bo wiadomo, dzieci już dorosłe. Mhm. A chciałam jeszcze z innej beczki. Mhm. Jak to zaśpiewał pan Andrzej, że nie martwię się o jutro, bo i tak te plany czasem i w łeb dostają.
0: No tak może być, to prawda.
7: Miałam te plany takie, wiem, po wiele przeżyłam i zawsze te plany w łeb dostają i to ostro. Jeszcze raz chciałam pozdrowić i wszystkich słuchaczy Radia 7 i pana Piotra.
0: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję. Do usłyszenia. Rzeczka na Mazowszu.
0: Pozdrowienia, kłaniamy się. No nie, no może nie generalizujmy, że zawsze te plany, ale układając jakieś plany, trzeba zawsze mieć ten plan B tak zwany, że plan A może nie wyjść. Tak jak Andrzej właśnie śpiewał. 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić Krzysztofa Ducha, dobrej woli, jego ulubienica Kasia.
0: Bardzo dziękuję, pozdrowienia. Jeszcze jeden telefon odbierzmy od państwa i za chwilę wracamy do muzyki. 792-150-150. Kto jeszcze chciałby w tym wejściu antenowym przesłać pozdrowienia, życzenia? Halo, halo, Radio 7.
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Chciałabym przesłać pozdrowienia i życzenia.
0: Słuchamy.
9: Dla moich wnuków i syna i wszystkich dzieci na całym świecie. No, oczywiście Radio 7. Pana Piotra prowadzącego.
0: Bardzo dziękuję.
9: W ogóle świetne jesteście radio, uwielbiam was. Weekendowe tak zwane.
0: A, to pani zawsze Dorota.
9: Pani Dorota.
0: A, widzi pani, to pani. Szwelice.
9: Tak, szwelice, tak jest, widzi szwelice. Pani? No, jesteście idealni, po prostu jesteśmy, uwielbiam
0: pani
9: was.
0: Pani Doroto, jesteśmy jak w jednej dużej rodzinie. Wszyscy się znamy, wiemy kto jest skąd.
9: Tak jest.
0: Kto
9: tak
0: narozrabiał, jest, kto jest grzeczny, a kto nie?
9: Jeszcze nie narozrabiałam.
0: Jeszcze nie, ale dzień się jeszcze nie skończył.
9: No nie, niebawem muszę znowu wracać do domku, ale w sercu was cały czas do następnego weekendu trzymam.
0: Serdeczności,
9: no w ogóle oczywiście za muzykę, za muzykę. No tak. Mówię, no kocham i mi puszczacie mojego Normana, że tak powiem, te nowsze kawałki.
0: No tak, takiej muzyki nie znajdzie się w żadnej innej stacji.
9: Dokładnie tak. A u was ja to mam i zawsze mi tam z krzaków wylecę i posłucham. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i państwa. Dziękuję pięknie.
0: Pani Doroto, dziękuję za miły telefon. Kłaniam się. Do usłyszenia. To pani Dorota Szwelice i Weekendowe Radio 7. No dobrze, to zagramy sobie teraz. Może no, nie będzie to Norman, a będzie to formacja Centrum, ale też tych piosenek nie znajdą państwo w żadnej innej stacji radiowej. Takie rzeczy tylko u nas. Ja przygotowuję się na kolejne państwa telefony, na kolejne państwa głosówki. Może na Facebooka zajrzę, bo rzeczywiście jakoś tak troszkę dzisiaj zaniedbałem. Zobaczymy, kto jest, a kogo nie ma.

0: Niedzielna biesiada w Państwa głośnikach. Pan Mirek dzwonił, troszkę mnie rozbawił, ale co ja sam tutaj się będę śmiał? Pośmiejemy się wspólnie. Może Państwo też się tym uśmiechem zarażą. Posłuchajmy telefonu pana Mirka, w zasadzie nagrania głosowego pana Mirka.
1: Żona poszła do ginekologa na badanie. I mąż poszedł też z nią razem. Po badaniu wychodzi z gabinetu. Lekarz też wyszedł. No i podchodzi do męża i mówi: gratuluję panu. Pan będzie ojcem. Żona jest w ciąży. A mąż mówi: proszę panią, to jest niemożliwe. Jak to niemożliwe? Stwierdziłam, że żona jest w ciąży. Proszę panią, to jest niemożliwe, bo ja uważałem. Zawsze uważałem. Powiem panu tak. To jest tak samo jak jazda samochodem. Pan uważa, a drugi nie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Takie rzeczy też u nas na antenie. Powiedziałem, że zajrzę na Facebooka. Bardzo dziękuję za Państwa wpisy, za Państwa obecność, za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia. Patrzę, że między innymi z nami pani Edzia ze słonecznego Sztokholmu jest i pani Ewa w Gąsocinie słucha Radia 7, pani Beata z Sierpca się melduje, pani Iwona razem z panem Leszkiem w Hamburgu spędzają niedzielne popołudnie w towarzystwie Radia 7. Jest też pani Teresa z Działdowa, która raportuje, że niebo nad Działdowem zachmurzone. Pan Mirek z Wrocławia nas pozdrawia, a we Wrocławiu pan Mirek czas spędza w pracy w niedzielę. Pani Agata z Connecticut jest, no tam to rzeczywiście blady świt, pani Agato, ale pani wcześnie wstaje. I pani Mariola razem z panem Andrzejem w Marzęcicach słuchają Radia 7, a pani Dorota nas pozdrawia z Ciechanowa. Jest z nami też pani Renia i pan Paweł z Tarnowa, Tarnów Małopolska. Szczerze powiedziawszy, to nigdy nie byłem w Tarnowie, ale z Tarnowem kojarzy mi się jedna piosenka taka. Zaraz tutaj nawet sobie przygotowałem fragment, bo już kiedyś nawiązywałem do tej piosenki, a nie było okazji jej wypuścić, a trochę ją trzeba ocenzurować. To taki fragmencik tylko, tak? To z Tarnowem mi się kojarzy.

0: No właśnie, to w Tarnowie na peronie takie rzeczy mogą się zdarzyć. Panie Pawle, pani Reniu, pozdrowienia z północnego Mazowsza do Małopolski, do Tarnowa. A teraz czas na Państwa telefony. 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać. Radio 7, witam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dla mamy Madeny Dziewiński, a Czuczowa.
2: Wiktor, mamy.
0: Bardzo dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. No, we dwoje. I latorośl i mama, chyba tak przynajmniej zrozumiałem. Tu Radio 7, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
0: Kłaniam się.
3: Czy dodzwoniłem się do radia?
0: Tak, to radio. O, to nie byle jakie radio.
3: No wiadomo. Ja przychodzę z pozdrowieniami dla babci Ewy i siostry Alicji, które obecnie słuchają tego radia. Mhm. Dla rodziców, dla całego Radia 7 i wszystkich słuchaczy.
0: A kto pozdrawiał?
3: Jakub.
0: Jakub, tajemniczy troszkę taki. Pozdrowienia w takim razie, odwzajemniamy.
3: Dziękuję.
0: Dzięki, do usłyszenia. 792-150-150. Kolejne telefony od Państwa w niedzielnej biesiadzie, ostatniej w maju. Halo, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pozdrawiamy ze słonecznej Francji. Mm-hmm. Jesteśmy w okolicach Le Mans. Mm-hmm. Chciałbym pozdrowić Anię, kuzyna Łukasza, Maćka, ekipę z Ardgillesa. Mm-hmm. Jesteśmy na torze Le Mans 24. Ale i pozdrawiamy Radio 7.
0: A wy tak tam turystycznie czy na co dzień?
4: Nie, z pracy jesteśmy.
0: W pracy, no pięknie.
4: Tak, na wyścigach.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was również.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Słyszą Państwo, nie ma granic. Radio 7 sięga wszędzie, naprawdę. I we Francji jesteśmy, i za oceanem, w Connecticut, a i u pani Edzi w Sztokholmie, za bałtycką kałużą. No i pewnie zaraz też kolejne osoby z różnych innych zakamarków świata się odezwą. Tu Radio 7, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Z tej strony Iwona Znakowa Mazowieckiego.
0: O, pięknie.
5: Chciałam pozdrowić panią Barbarę Wojciechowską z Ciechanowa i jej męża, podziękować za wspólne spędzone 10 dni w Sobieszewie, za okazaną pomoc i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ogólnie za całokształt chcę im podziękować od siebie, od koleżanki Małgosi i kolegi Jerzego. Ponadto chciałam pozdrowić wszystkich kuzynów z okolic Ciechanowa, Znakowa Mazowieckiego i dzieciaki, które jutro będą miały Dzień Dziecka, w szczególności Szymonka i Majeckie i całą redakcję Radia 7. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pani Iwono. Pozdrawiamy serdecznie Maków Mazowiecki. Kto jeszcze? Tu Radio 7. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, pozdrawiam pana Piotra i chciałam złożyć dla moich dzieci z okazji Dnia Dziecka serdeczne życzenia zdrówka dla Violetti i Mariusza Błaszczyk, dla ich dzieci, wnuczków, znaczy moich wnuczków, Patryka, Pawłowi i Zosi i drugiej córeczce Małgosi i Angelice. Wszystkiego najlepszego i z okazji chciałam pozdrowić Grzesia Schojnowa, kolegę z rehabilitacji, koleżankę Elunię Szałkowską. No i wszystkiego najlepszego, a życzenia przesyła mama, babcia i koleżanka Elunia.
0: Pani Elunio, wszystkiego dobrego dla pani również.
6: No, dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Telefony, życzenia, pozdrowienia, serdeczności, uprzejmości, ale pamiętajcie o tym, o czym wspominał pan Rafał z Serocka. Sucho jest i co my z tym wszystkim zrobimy? Halo, halo, siódemka, witam.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Pozdrawiam pana. No i chcę pozdrowić wszystkich pielgrzymów, katolików, biorących udział w mszy świętej w pustelni w Opocinie dzisiaj.
0: Aha.
7: Z Panem Bogiem.
0: No, nie wiem, czy nas słuchają. Może uczestniczą teraz w nabożeństwie.
7: No może, a może ktoś słucha.
0: I im przekaże.
7: No.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. No to jeszcze jeden telefon wobec powyższego od Państwa. 792-150-150. No i zaraz będziemy zamykać pierwszą godzinę naszej dzisiejszej audycji. Halo, siódemka, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Witam.
8: Chciałam pozdrowić Zenusia oraz moje koleżanki Małgosię i Justynkę. Życzę Iwona z Płocka oraz wszystkim dzieciom na jutrzejsze święto. Widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Pozdrowienia do Płocka przesyłamy. O właśnie, i Płock. Może pani Kasia na Podolszycach nas słucha. I małżeństwo, o którym wczoraj, w ubiegłym tygodniu wspominałem, z Międzytorza, ale umknęły mi imiona teraz. Musicie państwo częściej się do nas odzywać. To będzie łatwiej. No dobrze, patrzę na zegar, to już prawie godzina 13. Moi drodzy państwo, za chwilę zamykamy pierwszą godzinę dzisiejszej audycji. Po 13 kolejne państwa życzenia, pozdrowienia, serdeczności, uprzejmości. Ja przypomnę tylko telefon do studia 792-150-150. Ale również jesteśmy w smartfonowej aplikacji Radia 7. Tam życzenia i pozdrowienia też można nagrać, przesłać, a już bez życzeń i bez pozdrowień, ale liczę też na Państwa obecność na naszym radiowym Facebooku. Tam też dużo miłych słów. Zaraz idę tam sobie poczytam. A co? A teraz już dochodzi 13. W Radiu 7 niedzielna biesiada trwa.

792-150-150, tutaj można dzwonić, ale można też nagrać swoją wiadomość w aplikacji smartfonowej Radia 7. To tak zupełnie bez kolejki, polecam Państwu.

0: No właśnie, a propos nagrań.
1: Dzień dobry. Z tej strony Ewelina. Chciałabym serdeczne życzenia skierować do mojej córki Oliwki. Życzyć jej przede wszystkim dużo zdrówka i szczęśliwego dzieciństwa. Dużo uśmiechu na buzi, jak najmniej obtarć na łokciach czy kolanach. Tak samo do wszystkich innych dzieci kierują się te życzenia, żeby miały beztroskie dzieciństwo. Do moich dzieciaków z rodziny, do Michałka, do Marcelka i do Zuzi. Również najpiękniejsze życzenia od cioci Eweli. Także pozdrawiam również całe Radio 7 i życzę miłego biesiadowania.
0: Czyli do Michałka i do Marcelka to do Kostrzyna i dla Zuzi to do Gdańska. Ja już wszystko wiem. Widzicie, jestem obcykany chłopak. No dobrze, to na razie tyle, jeśli chodzi o Państwa nagrania, ale telefony dzwonią. Oj, dzwonią. Posłuchajmy, kto tam jest po drugiej stronie. Radio 7. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Czy no nie, tam jakieś rozmowy przy okrągłym stole są. To chyba nie do nas. Dobra, to dajemy szansę kolejnej osobie. Radio 7, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Kłaniam się.
2: Kłaniam się. Angelika, z tej strony Rzężew.
0: No, bardzo
2: ja pozdrowionka dla mojej córeczki, która jutro ma dzień dziecka, Nikola Świtalska. Życzę jej dużo zdrówka. Dużo uśmiechu i powodzenia w szkole.
0: Grzeczna Nikola jest?
2: Grzeczna Nikola jest, tak, owszem.
0: A to może tak? Jakiś prezent jutro nawet będzie?
2: No będzie, oczywiście, że będzie, musi być.
0: Super.
2: Tak, i chcę pozdrowić wszystkie koleżanki z Brudnic, od Lewandowskiego, z Fermy Drobium. Te, które pracują tylko i wyłącznie na dziale sortowni. Są cztery.
0: To pani Angeliko, wszystkiego dobrego. W takim
2: również
0: razie
2: Nikolę
0: proszę uściskać.
2: Dziękuję, dziękuję panie Piotrzek.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dziękuję. 792-150-150. Dzisiaj dla dzieci dużo życzeń, no bo to jutro przecież Dzień Dziecka obchodzimy. Radio 7, dzień dobry.
3: Dzień dobry, chciałbym pozdrowić moją małżonkę, Małgorzatę Olszewską. I pozdrowić mojego synka po dniu dziecka, pozdrowić Jarka Krawieckiego i jego córeczkę i wszystkich znajomych z Rybna.
0: A kto pozdrawiał?
3: Stanisław Karpiński.
0: Panie Stanisławie, dziękuję, pozdrawiam także. Rybno, tak, piękne, malownicze Rybno. Teraz tak mi się przypomniało, że też w Rybnie dawno nie byłem. Radio 7, witam, dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Z ciepłej i słonecznej Sandii. Panie Piotrze, pozdrawiam pana serdecznie i chciałem złożyć życzenia dla mojej siostry Jolanty Krankowskiej z Montowa, która obchodzi 61. urodziny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Życzy brat Dariusz z Islandii.
0: Panie Darku, proszę do Polski wracać.
4: Tak. A panie Piotrze, no chyba do usłyszenia już w Polsce, bo w czwartek wylatuję do Polski.
0: O, tak. No widzi pan, coś tak czułem, że coś to tak się skończy.
4: Na pięć tygodni.
0: O, no to już trochę po... Zobaczy pan jak w kraju... Zobaczy pan jak w kraju nad Wisłą pięknie jest.
4: No będę w Warszawie, będę w Gdańsku, do Gdańsku akurat ląduję, później jeszcze raz lecę jadę do Gdańska i tak trochę do Warszawy, później trochę jeszcze dalej za granicę, także trzeba troszeczkę odpocząć. Od kilku lat.
0: No tak, należy się.
4: Tak nie było, z całą rodzinką.
0: Należy się trochę odpoczynku. Panie Darku, wszystkiego dobrego w takim razie, miłego odpoczynku w Polsce.
4: Dziękuję i wzajemnie.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze telefony dzwonią. Radio 7, halo, halo.
5: Halo.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze. Dorota Kapitańska z Mławy się kłania. Pozdrawiam serdecznie pana i całą redakcję z panią Basią na czele. Chciałabym pozdrowić serdecznie panią znajomą, panią Bobusię Czymerską z Wiśniewa oraz jej wnuka Oliwierka z okazji Dnia Dziecka. Pani Bogusiu, wszystkiego dobrego. Nie mogłam się do pani dodzwonić, ale może być może ktoś będzie słuchał życzeń. Chciałabym prosić piosenkę A ja nie chcę czekolady.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. A ja patrzę teraz na Facebooka. Tutaj kolejne osoby dołączają. Bananka z Zalesia Dolnego jest razem z bananem. On to tak na doczepkę. No dobrze, ale tak mówiłem, że państwo w różnych miejscach świata nas słuchają. Proszę bardzo, pani Beata i pan Sławomir w Islandii teraz z nami. No ale troszkę bliżej, bo w Górznie pani Hania i pan Leszek, pani Ania i pan Piotr w Spondoszynie. O, i pani Danusia z Mostowa jest. Pani Danusiu, proszę pogonić tego Ancymona, żeby on tutaj przyszedł od czasu do czasu do mnie, bo jakoś tak dawno go nie było. Mówił, że chociaż raz w miesiącu będzie, a ostatni raz był w kwietniu, więc może jakąś taką wspólną presję wywrzemy na nim. Pani Ela z Sierpca też jest, pani Magdalena i pan Krzysztof w Hartowcu słuchają Radia 7. Pani Janeczka i pan Jurek z Mławy też na Facebooku się zgłaszają, a jest z nami też pani Małgosia z Opinogóry. Pani Marta pisze, że w Sierpcu pochmurno, może jakąś słoneczną piosenkę bym tutaj zaproponował. Zaraz pomyślimy. Pan Radek Ciechanowiak w Bydgoszczy na Fordonie też Radia 7 słucha i pani Renata z Gdyni też na Facebooku się zgłasza. Pozdrawiam wszystkich facebookowiczów, no i proszę tam aktywnie poklikać trochę. Niech się niesie w świat, niech się propaguje wieść o Radiu 7. A my wracamy do muzyki. Tia Maria teraz u nas muzycznie tak ładnie będzie.

0: Niedzielna biesiada. Państwo na Facebooku różne tematy poruszają. Między innymi pan Sylwek z Drobina napisał: Panie Piotrze, czy nie za dużo jest tych krów na antenie w ciągu tygodnia? To już bokiem wychodzi. No, panie Sylwku, to czy dużo, czy mało, to jest rzecz dyskusyjna. Natomiast no, ja wiem, że nie wszyscy lubią reklamy, ale my dzięki tym reklamom żyjemy, możemy funkcjonować. No, moglibyśmy to wyłączyć, ale radio to dosyć kosztowny biznes i musielibyśmy wtedy zwinąć żagle i już by pan nas nie usłyszał. Josera bardzo dużą kampanię u nas reklamową wykupiła i rzeczywiście przez dłuższy czas te reklamy pojawiły się na antenie, ale za to mamy troszkę pieniążków i możemy funkcjonować, nie martwiąc się o jutro. Może o pojutrze tak, ale o jutro nie, dlatego no nie narzekajmy na reklamy, tym bardziej, że na antenie Radia 7 nie znajdą państwo reklam Mariana i Barbary na przykład i innych takich reklam, które słyszą państwo w telewizji czy ogólnopolskich mediach. My staramy się promować lokalne firmy albo te firmy, które docierają do nas tak bezpośrednio do radia, bez udziału domów mediowych. Więc ja na przykład się cieszę, że krowa na rowie była, że był Derizm, bo dzięki temu możemy funkcjonować. Więc proszę na reklamy patrzeć też przez ten pryzmat, że firmy się reklamują. A jak państwo słyszą, tych reklam troszkę jest na naszej antenie, bo firmy widzą z tego korzyści. Przecież słyszą państwo od początku, że są z nami takie firmy, które od kilkunastu lat regularnie się u nas reklamują i gdyby nie widziały, że ta reklama daje im zysk, daje im większą ilość klientów, to przecież nie kupowaliby tych reklam w radiu u nas. A jednak skoro to robią, to znaczy, że państwo odbierają i państwo korzystają z tych usług, z działalności tych firm, kupują te produkty i bardzo za to dziękuję zarówno reklamodawcom, jak i państwu, że korzystacie, no bo tak to właśnie funkcjonuje. Dlatego na reklamy, drodzy państwo, nie narzekajmy, ale do godziny 15 żadnej reklamy nie będzie, bo już od kilkunastu lat tak się przyjęło, że niedzielna biesiada to żadnej wiadomości, żadnych reklam, tylko muzyka i państwa życzenia i pozdrowienia i tego się trzymajmy. Przynajmniej póki możemy. Pani Wanda z Rugi, dzisiaj w Mławie. Pani Wando, serdeczne pozdrowienia. Witamy w Mławie. Rzeczywiście niebo pochmurne nad Mławą dzisiaj, ale no, będzie lepiej, podobno. Pani Mirka z Komorowa na Facebooku nas pozdrawia. Jest pani Dorota z Lidzbarka, pani Zośka z Zakrzewka. Też na Facebooku pani Krysia z Gołymina. A pan Jacek pozdrawia nam, przysyła nam pozdrowienia z okolic Hamburga. Bardzo dziękuję i na kolejne państwa aktywności czekam. Czy ja jakąś wiadomość mam głosową zaległą? Bo już się pogubiłem, ale zaraz sprawdzimy. Sekundka, zobaczymy, czy coś tu jest. A jest, rzeczywiście. Od pana Marka mam wiadomość, której jeszcze nie słuchaliśmy. No to w takim razie posłuchajmy.
1: Witam serdecznie, z tej strony Marek. Chciałbym złożyć życzenia z okazji Dnia Dziecka dla swojego syna, Gabrysia Mędowskiego z Osówki. Dużo zdrowia, szczęścia, samych szóstek w szkole. Składa tata Marek i mama Edyta. Pozdrawiamy.
0: Takie piękne życzenia, a teraz życzenia telefoniczne. 792 150 150. Witamy, dzień dobry, Radio 7.
2: O, dzień dobry, panie Piotrku, Paweł Kełbowo z tej strony się kłania.
0: Dzień dobry, panie Pawle.
2: No, panie Piotrku, ze dwa lata temu żeśmy rozmawiali. Po raz pierwszy ja słucham waszego radia od lat, ale ciężko się do was dodzwonić. Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka chciałbym złożyć swoim synom Mariuszowi i Markowi oraz jego kandydat na żonie najlepsze, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, miłości i w sumie przecież się nie dodzwonię, żeby złożyć życzenia mojej żonie Jolancie, chociaż w domu radio jest pewno przyciszone. Nie wiem, czy słyszy. Oczywiście za dwa tygodnie jej złożę osobiście życzenia. I chcę pozdrowić i pozdrowić też Radio 7 i pana, panie Piotrku.
0: Bardzo dziękuję. Ja jestem ciekawy, co z tą kandydatką na żonę. Czy tata jest zadowolony, że syn poślubi taką oto kandydatkę? Czy może trzeba poszukać innej?
2: No jak tak?
0: Czyli innej nie szukamy.
2: Nie szukamy.
0: Dobra jest.
2: Skoro młodemu odpowiada, to w sumie tata z mamą nie mają nic do powiedzenia, muszą tylko im kibicować.
0: A wie pan, różnie to w tych rodzinach bywa. Ja znam takie przypadki, że rodzicom nie podoba się kandydatka na żonę czy męża.
2: Panie Piotrku, zwłaszcza rodzicom nie musi się podobać. To się musi podobać młodemu. Albo młody.
0: No tak.
2: Akurat my jesteśmy tam takimi szczęściarzami, że mamy synu. Także muszą nam się podobać. Nie muszą. My chcemy, żeby nam się podobało.
0: No tak, to prawda. To bardzo dobrze, że taka zgoda jest między wami.
2: No musi być, bo jak zgody nie ma, to jak to mówią, życia nie ma.
0: Serdeczności dla państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Panie Piotrku, i dla Radia 7. Nie wiem, ile mam tych... trzy grają praktycznie 24 godziny na dobę, a pozostałe w ciągnikach i w tym, i w samochodach, i jak użytkujemy. Super. Jak jesteśmy w środku.
0: No, super, świetnie.
2: Wspaniałe radio.
0: Bardzo dziękujemy.
2: I pewno ze 2 lata temu też była tam jakaś mowa, jeśli mogę oczywiście przedłużać, bo lata 90. CB Radio,
0: tak.
2: byłem też na radiu Paweł Kełbowo, tak samo jak i tutaj, bo to jest gmina Raciąż. Mławy nie ściągałem, gdzieś tam słyszałem Płock, słyszałem Warszawę, byłem przez parę lat na tym CB Radiu.
0: Na pewno jak z Raciąża, to na pewno Muszelkę i Perełkę pan zna.
2: Oczywiście. I był tam jakiś krokodylek i tam krokodylek Młodochowo i jakiś tam, nie wiem, Klaudio Drobnin.
0: Siedziało. Panie Pawle, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
2: Lata minęły.
0: Wspomnienia zostały,
2: tak. No teraz zostały nam te komórkowce i ewentualnie możliwość, że przez to wspaniałe radio coś tam posłuchamy sobie.
0: No. Bardzo dziękuję za miły telefon.
2: A susza jest i skoro może święcenia nie pomagają, to tak jak ze 2 lata temu mówiłem, to spowiedź niech pan gra jak najczęściej, to może coś tam pomoże.
0: Ludzie do spowiedzi nie chodzą i dlatego to kara boska jest ta susza.
2: No to w sumie trzeba tą spowiedź zagrać i mobilizować, niech się spowiadają.
0: Serdeczności. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i bardzo miło było pana usłyszeć.
3: Roger.
0: To tak a propos CB Radia. Pozdrawiam wszystkich CB radiowców. Rzeczywiście to była niezwykła przygoda. Czy jeszcze z kimś porozmawiamy? Halo, tu Radio 7.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam panie Piotrze.
0: Dziękuję.
4: Stały słuchacz z Dębska. Najlepsze życzenia dla moich dzieci, oczywiście na Dzień Dziecka. I wszystkiego dobrego dla pana, dla całego radyjka, bo oczywiście słuchamy cały czas. W każdym pojeździe, w każdym ciągniku. W tej chwili jesteśmy na Pryzmie, robimy sianko.
0: Super.
4: I słuchamy Radia 7 cały czas.
0: Grunt, żeby się sianko w portfelu zgadzało.
4: Jak potrzeba siana, to wie pan.
0: Jak trzeba siana, to do bociana. Ale pojechałem reklamą teraz.
4: Ja nie chciałem, a to pan pojechał.
0: To prawda. Wycofuję.
4: No i jeszcze specjalne pozdrowienia dla mojego szepczącego wiatru. Dla Kamilki.
0: To ja już pamiętam, to państwo dzwonili się w sprawie tej książki, tak. Szepczący wiatr. Czytaliśmy jakiś czas temu z żoną, no piękna książka, bardzo lubię co kilka lat do niej wracać.
4: Ja tak dzwonię, pan wie, raz na rok, Ale mnie pan rozpoznaje.
0: Jak potem, już pan tak? powie, że szepczący wiatr, to już wiem, że pan to pan.
4: No. To pozdrowienia dla Kamilki.
0: Dziękuję za telefon.
4: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrowienia również. Do usłyszenia. Takie to miłe rozmowy z państwem. Mi one sprawiają dużo przyjemności. Tym bardziej, że słyszę, że państwo naprawdę od lat wciąż z Radiem 7 lat, a mijają, a my wciąż ci sami. A może tam troszkę starsi, za wyjątkiem mnie, no bo jak państwo wiedzą, ja niezmiennie co roku mam 69 na karku. To co? To teraz gramy Zenek i Akcent na naszej antenie.

0: I jeszcze wracają Państwo do sprawy reklam na antenie Radia 7. No tak sobie trochę o radiu też przy okazji mamy możliwość porozmawiania. Pan, no dobrze, przeczytam cały wpis. Akurat odnośnie reklam u Państwa są bardzo przyjemne reklamy. Słucham Was od samego początku, jak tylko zaczęliście nadawać. Pozdrawiam stały słuchacz Artur i Elżbieta z Góry Kalwarii. Słuchajcie, aż... Pani Dorota z kolei napisała, dzięki reklamom możemy słuchać tej wspaniałej muzyki. Reklamy są i dobrze. To takie wpisy a propos tego, o czym rozmawialiśmy, to ja jeszcze raz powtórzę. No, to, że są reklamy na antenie Radia 7, no tego nie unikniemy, bo to jest jedyna możliwość pozyskiwania przez nas środków na prowadzenie radia. Więc proszę tak łagodniej spojrzeć ci, którzy tak krytykują reklamy. Dla pana Sylwka z Drobiny mam informację. Krowa na rowie, dzisiaj się kończy ta kampania, już jutro nie będzie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo to było przez ładnych kilka miesięcy i solidne pieniążki, więc panie Sylwku, proszę zwracać uwagę na kolejne reklamy. Ale nie tylko o reklamach, bo państwo zgłaszają się z innych miejsc naszego regionu. Pani Katarzyna z Mławy nas pozdrawia, a pani Iza z Kaplicznej przybywa. Przeglądając Facebooka widzę też panią Bogumiłę z Łępina, a pan Artur z kolei pyta, panie Piotrze, a gdzie warchlaki? Warchlaki, panie Arturze, są zarezerwowane dla pani Grażyny z Malborka. Ona ma wyłączność na warchlaki. Pani Krystyna z Szynkowizny też nas pozdrawia, a pani Marta z panią Laurą z Płocka przesyłają pozdrowienia. Kolejne osoby z Płocka przybywają. Bardzo się cieszę, bo to już takie dosyć często mam sygnały, że w Płocku państwo zaczynają nas słuchać coraz częściej. Ja wiem, że ten odbiór w Płocku nie jest może taki idealny, jakbyście państwo chcieli, ale też z drugiej strony nie jest aż tak tragicznie. Natomiast jeśli w radiu troszkę szumi, zawsze można włączyć nazwę aplikacji na telefonie i wtedy już nic nie szumi, wszystko gra elegancko. Dlatego namawiam i zachęcam państwa. Wiadomości głosowe mamy, tak, więc posłuchajmy.
1: Dzień dobry, z tej strony Mariusz, kłania się z gorącej Francji, jesteśmy w Le Mans, jestem z Anią, naszą wspaniałą kuchareczką, z kuzynem Łukaszem z Mławy, z Maćkiem z Wyszkowa i pozdrawiamy całe Radio 7, pozdrawiamy naszą ekipę z Argilesa i prosimy piosenkę Kochane Pieniążki. Oddajcie nam w końcu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie Piotrusiu. Oczywiście na wstępie serdecznie pana pozdrawiam. Chciałabym również złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka moim ukochanym dzieciakom oraz dzieciaczkom mojej siostry Małgosi i wszystkim dzieciakom tym małym i dużym. Pozdrawiam serdecznie, Ania Ściechanowa.
0: Panie Aniu, wszystkiego dobrego, dziękuję za miłe słowa. A ja teraz zabieram się za odbieranie telefonów od państwa 792-150-150. Proszę dzwonić, proszę pozdrawiać. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie Piotrze, ja tutaj jak co tydzień słucham i nie w temacie reklam, ale chciałem zapytać tak właściwie coś, co mnie zawsze nurtuje na temat radia. Skąd wy macie te piosenki? W sensie pan na przykład te piosenki, które wypuszczacie, zgrywa z płytek, czy jak to działa?
0: Tak, to są wieloletnie zbiory, między innymi moje, ale nie tylko moje i tak, one żeby miały dobrą jakość techniczną, są zgrywane z płyt CD, często pozyskiwane też bezpośrednio z wytwórni, często są to takie białe kruki, no bardzo trudno osiągalne, bo co niektórzy do nas się odzywają, że nie można w internecie jakiejś piosenki znaleźć.
3: No. Dlatego właśnie słuchamy Niedzielnej Biesady i nie słuchamy z internetu i to jest dowód na to, że zasobił człowieka nigdy, bo maszyna by takich piosenek, jakie wypuszczacie, na pewno nie znalazła.
0: Tak, to prawda.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam bardzo i chciałbym tutaj pozdrowić moich rodziców i ich kota Sylwestra. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Kot Sylwester, to jest dobre. Kiedyś mieszkałem w pewnym miejscu w Warszawie i miałem sąsiada, którego pies wabił się Heniek. I cały czas pod oknami od samego rana do wieczora ten tego Henka swojego wołał. No dobrze, teraz tutaj ktoś dzwoni. Halo, tu siódemka, dzień dobry. Dzień dobry.
4: Dobrze.
0: Porozmawiamy? No nie, tam słyszę plocha, to już ploch z plochem sobie dzisiaj nie pogada. Kto jeszcze? Bardzo proszę, 792-150-150. Dzień dobry, tu Radio 7.
5: Witam.
0: Witam.
5: Chciałbym pozdrowić całe Łukowo z gminy Karniewo i takie mam prośbę, czy można puścić z Kolima.
0: Nie obiecuję, ale może. Zobaczymy.
5: Dobrze, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Z Kolim taką muzykę mało biesiadną robi. Aczkolwiek popularny to jest artysta, jeśli można użyć takiego słowa. To prawda. Teraz tutaj, halo, halo, siódemka, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy? Nie porozmawiamy. Zdążył się ktoś rozłączyć, dobrze. W takim razie kolejna szansa dla kolejnego słuchacza. Radio 7, witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
6: Chciałbym złożyć życzenia.
0: Mhm.
7: Dzień dobry.
6: Z okazji Dnia Dziecka.
7: Rozmawiamy? Nie.
0: Śmiało, śmiało.
6: Wszystkim dzieciom i przede wszystkim partnerowi z okazji urodzin 2 czerwca.
0: A kto składał życzenia?
6: Agnieszka Czubak, Działdowo.
0: Dzięki pani Agnieszko, pozdrawiam. Bardzo głośno radio było i troszkę nam przeszkadzało. No ale mam nadzieję, że zainteresowani usłyszeli. To jeszcze jeden telefon odbiorę, bo to już 14 wybiła, zaraz będziemy grać. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry.
8: Dzień dobry, chciałam z tej strony Marzena Drzewińska-Zagłusowa. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia dla synka Wiktora Drzewińskiego od taty i mamy oraz dla mojej mamusi Mirosławy Lamkowskiej z Komorowej, dla mojego tatusia też na Dzień Dziecka. Dużo zdrówka i życzymy.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam. A pani Marzena tyle energii miała w sobie chyba po obiedzie. No dobrze, ja już mówiłem o tym, że to już minęła 14. Radio 7. A po godzinie 14 rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę niedzielnej biesiady. Rozpoczyna formację Model MT. Tej piosenki, no też dosyć ciężko ją znaleźć. Mam oryginalny nośnik. Z niej, z tego nośnika zgrany jest ten właśnie utwór i w doskonałej jakości technicznej. Teraz do państwa poleci.

0: Ach, jak ładnie to zagrało. Love System na antenie Radia 7 przed chwilą, a teraz Państwa życzenia i pozdrowienia. Najpierw te nagrane.
1: Z pochmurnej Mławy pozdrawiamy całą rodzinę, Paweł i Ewelina.
2: Dzień dobry, z okazji urodzin Pani Bożenki chciałem złożyć życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze. Chciałem też pogratulować mojemu bratu Adamowi, który zajął pierwsze miejsce w tenisie stołowym w województwie warmińsko-mazurskim i mojej siostrze, która zajęła trzecie miejsce. Chciałbym też pozdrowić moich rodziców, tatę Radka, mamę Joannę oraz moich dziadków, dziadka Mirka, babcię Marzenkę i dziadka Krzyśka. Pozdrawiam też pana prowadzącego. Pozdrawiam i wysyłał życzenia Nathan. Dziękuję, do widzenia.
3: Najlepsze życzenia dla moich córeczek Natalii i Oliwii z okazji Dnia Dziecka przesyła tata Łukasz.
4: Witam serdecznie. Tomasz, o czym się kłania, jedyny słuchacz z Długosiodła. Panie Piotrze, to był poruszony temat reklam. To mam taką tu uwagę, dlatego reklamodawcy pana, co chce tą halę wynająć pod Mławą. Może mu się to nie uda, może nie spróbuje ją sprzedać. Bo ciągle ją wynajmuje, no i nie ma klienta. Także ja mu doradzam, aby ją próbował może sprzedać. Wtedy może będzie sukces. Dziękuję, tak humorystycznie pozdrawiam.
0: Panie Tomku, czyżby pan chciał kupić, to ja mogę tutaj prowizję wziąć odpowiednio i was dogadać. A może się złożymy i kupimy? Co pan na to? Tym bardziej, że nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale zanosi się, drodzy państwo, że po 14 latach funkcjonowania w tym miejscu Radio 7 zmieni siedzibę w Mławie i może właśnie do tej hali się przeniesiemy. Zobaczymy. Szukamy jeszcze miejsca swojego, takiego dobrego, przyjaznego miejsca, gdzie Radio 7 mogłoby ulokować swoją redakcję i przez kolejnych 14 albo i więcej lat dla państwa grać. No dobrze, to jeśli chodzi o wiadomości głosowe te z aplikacji Radia 7, na razie tyle, a teraz chętnie z Państwem porozmawiam. Można dzwonić 792-150-150. Życzenia, pozdrowienia można przekazywać. Siódemka, witam, dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
5: Kłania się Ania z Działdowa. 3 tygodnie temu z Francji wam przesyłałam.
0: No właśnie, pani już wróciła, tak. Uśmiechnięta, zadowolona.
5: Wróciłam, bo dlatego, że pan powiedział, że tęsknią za mną i moje przyjaciółki najlepsze tęsknią.
0: No ja też tęsknię za panią.
5: Bardzo. Teraz pozdrawiam pana i do rzeczy. Chciałam złożyć życzenia z okazji Dnia Dziecka dla moich dzieci, wnuczek, i oczywiście najważniejsze dla prawnuków, dla mojego kochanego Oskarka i Aurelki. Serdeczne życzenia na Dzień Dziecka. I pozdrawiam wam jeszcze serdecznie.
0: Pani Aniu, wszystkiego dobrego. Proszę już nie wyjeżdżać.
5: A uciekłam, bo tam było ponad 40 stopni.
0: No właśnie, gdzie pani będzie lepiej jak w Działdowie?
5: Oczywiście. I jeszcze raz całe Radio 7 pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Kłaniam się, pozdrowienia serdeczne. Tak jest, drodzy państwo, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Potem pojedziemy, zwiedzamy ten świat. No oczywiście warto zobaczyć kawałek świata, żeby mieć jakiś taki obraz, jak to inni mają. Ale nie zapominajmy, że jednak u nas jest najlepiej, a tyle jest jeszcze miejsc nieodkrytych w naszym regionie, że nie ma co tam się specjalnie gdzieś daleko wypuszczać. Lepiej poodwiedzać te nasze, powiem po poznańsku, fyrtle. Dobrze, telefon, odbieram kolejny. Dzień dobry, Radio 7.
6: Dzień dobry, panie Piotrze.
0: Witam.
6: Tydzień temu dzwoniłem. Chciałem pozdrowić swoich dzieciaczków, Wiolę, Olę i Kamilka. Bardzo ich kocham.
0: To jeszcze powiedzmy, od kogo te życzenia płyną?
6: Od Marka z Gaju koło Ciechanowa, tak jak mówiłem tydzień temu.
0: Super, panie Marku.
6: Dobrze i pozdrawiam pana, panie Piotrku.
0: W Gaju jak w raju, panie Marku, i tego się trzymajmy.
6: Oczywiście, tak. W Gaju jak w raju.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję za telefon. Dobrze, teraz tutaj może z kimś się połączymy. Radio 7, witam, dzień dobry.
7: Pozdrawiam mamę Karolinę, siostrę Oliwkę, tatę Łukasza i całą moją rodzinę z Warszawy i Mławy.
0: A kto pozdrawiał?
7: Natalka.
0: Dzięki, Natalka, trzymaj się. Jak państwo słyszą, pokolenia, ale rzeczywiście ktoś tak mówił, że ci młodzi i ci starsi, tych takich pośrodku, około tam 18, 19, 20 lat nie ma. Oni poszli na Skolima. Coś tak czuję. Tu siódemka, dzień dobry, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia od wnuczki Martynki z Olsztyna dla babci Sabinki z Działdowa.
0: A, no pięknie.
8: Bo babcia pamięta, bo wnuczka leży teraz w szpitalu dziecięcym, ma chory kręgosłup, ale babcia do niej zawsze dzwoni i o niej pamięta. Oj, tam to podziękować.
0: To my też bardzo mocno trzymamy kciuki i proszę pozdrowić dziewczynkę.
8: Córeczkę. Tak. No, dziękuję.
0: Wszystkiego
8: bardzo.
0: Dobrego, dziękuję. Do usłyszenia. Kto jeszcze? 792-150-150. Jesteśmy już w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, więc proszę nie zwlekać, proszę nie czekać, bo wiedzą Państwo, że to następna okazja, na przykład Dzień Dziecka, to dopiero za rok. Halo, halo, tu Radio 7. Dzień dobry. A kuku. A ktoś tam jest, ale nie chce rozmawiać. Dobra, to dziękujemy. Damy szansę w takim razie komuś kolejnemu, kto na pewno czeka i nie może się dodzwonić, narzeka, że linia wciąż zajęta. Radio 7, dzień dobry.
9: Dobry.
0: Słuchamy.
9: Chciałbym pozdrowić Dariusza z Aleksandrowa, Osieka Aleksandrów.
0: Mhm. A kto pozdrawiał?
9: Chłopaki od stolarki.
0: Dzięki, do usłyszenia. Chłopaki od stolarki. No to jeszcze jeden telefon w takim razie i za chwilę wracamy do muzyki, bo to już Andrę czeka w bloku startowym. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
10: Chciałbym pozdrowić wszystkich strażaków z Wrześni i wszystkich dzieciaków po prostu.
0: A od kogo życzenia?
10: Od sołtysa.
0: Dziękuję, panie sołtysie, pozdrawiam również i do usłyszenia. No dobrze, moi drodzy, to teraz zagramy sobie ładnie, ale jeszcze wrócimy do pozdrowienia.

0: A tak ładne piosenki tylko w Radiu 7, tylko w Niedzielnej Biesiadzie. No nie tylko w Niedzielnej Biesiadzie, bo w zasadzie w Radiu 7 tylko ładne piosenki lecą, prawda? Pani Natalia i pan Sławek z Kanady przesyłają pozdrowienia, wyobraźcie sobie, to dawno w Kanadzie nie byliśmy, więc tym bardziej odwiedzamy teraz to miejsce. U pana Mirka w Brodnicy też jesteśmy i u pani Ewy w Urszulewie. Radio 7 gra również u pana Jacka we Wrocławiu. I pani Litka z Bydgoszczy jest, brawo, pięknie. Pani Litko, proszę przyjechać tutaj w rodzinne strony, bo dawno pani tutaj u nas nie było, jak pamiętam. Pani Agnieszka i pan Ryszard z Rypina też pozdrowienia nam przesyłają. To na Facebooku widzę takie tutaj państwa wpisy. Kto jeszcze się dzisiaj nie wpisał, proszę to zrobić. Kto lajka jeszcze nie zostawił, proszę też to zrobić. Kto nie udostępnił, też może udostępnić. A może są tacy, którzy jeszcze nie obserwują Radia 7 na Facebooku. No, moi drodzy, to duże niedopatrzenie jest. Więc zachęcam i namawiam Facebook obserwować nasz Warto, bo jesteście państwo na bieżąco ze sprawami i tego, co na antenie, konkursy różne. No i generalnie warto być z nami na bieżąco. Wiadomości. Teraz muszę sprawdzić, czy my mamy jakieś wiadomości zaległe. Tak, mamy, tylko nie pamiętam ile, ale spróbujmy się zorientować.
1: Dzień dobry, tu Oliwka. Życzę moim rodzicom dużo szczęścia i zdrówka i życzę też mojej rodzinie dużo szczęścia i zdrówka i pozdrawiam całe Radio 7 i też dziękuję za życzenia i od mojej mamy.
0: To do Oliwki takie piękne życzenia. Ale jeśli chodzi o wiadomości głosowe, to na razie tyle. Jeszcze państwo mogą coś... Chociaż nie, patrzę na zegar. Nie, jeszcze można. Jeszcze można coś nagrać, gdyby ktoś miał ochotę. To w aplikacji Radia 7 proszę ślad po sobie zostawić. A ja teraz odbieram kolejne państwa połączenia. Tu Radio 7, witam. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, pani Iwono.
2: Bardzo przepraszam, że się nie wyrobiłam w czasie, ale odwiedzę państwa w niedzielę.
0: Proszę sobie kłopotów nie robić, pani Iwono.
2: Ale to żaden problem, tylko trochę było tutaj zawirowań swoich spraw.
0: Okay.
2: Chciałam pozdrowić, panie Piotrze, swoich dzieci, przede wszystkim tych, którzy pamiętali o Dniu Matki. I jak czas mija, to wszystko mija, jak to mówią. Rodzinę się poznaje. Złożyli mi życzenia tylko na Dzień Mamy mój syn Emil i mój syn Daniel.
0: Reszta zapomniała.
2: Zapomniała.
0: To pani Iwono, to ja i pani składam.
2: Dziękuję serdecznie, panie Piotrze. Widzimy się w niedzielę na pewno.
0: Super, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No tak to w życiu różnie bywa, moi drodzy państwo, to prawda. Czasami takie przykre momenty też się zdarzają. Czy jeszcze ktoś z państwa, bo widzę, że obie linie wolne. Oj, obie linie wolne były, a teraz już obie są zajęte. Halo, halo, tu Radio 7.
3: Dzień dobry, proszę pana, ja chciałam złożyć moim wnuczkom kochanym Żeromina Dzień Dziecka najserdeczniejsze życzenia miłości, ciepła rodzinnego i jak najlepiej uśmiechu. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiamy również. I to było na linii lewej, to posłuchajmy, kto jest po prawicy tym razem. Halo, halo, Radio 7, dzień dobry, witamy.
4: Dobry,
0: słuchamy.
4: Chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia 7 i całe Radio 7 i całych wszystkich pracowników.
0: Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy
4: pana. Życzyć miłej niedzieli.
0: Bardzo dziękujemy. Dziękuję za ten miły głos. Do usłyszenia. A telefon dzwoni jeszcze? No dzwoni, pewnie, że dzwoni. Dzisiaj intensywnie dzwoni, naprawdę. Niewiele jest takich momentów, żebym widział, że linia jest wolna. Halo, Radio 7? Dzień dobry.
5: Halo, halo.
0: Witamy, halo, halo.
5: Witam, panie Piotrze, z tej strony Mariusz.
0: Bardzo mi miło.
5: Udało mi się po raz pierwszy do pana dodzwonić. Dotychczas tylko były pozdrowienia przez Facebooka, więc chciałbym pozdrowić biesiadników Dzikiego Grilla, szwagra Marcina, mamę Marcina, ciocię Ulę, Pupuj Kaździcha, moją żonę Małgosię. Pozdrawiam Mariusz z Daniłowa, powiat ostrowski.
0: Panie Mariuszu, ma pan trochę głos podobny do Mariusza Szczygła.
5: Być może.
0: A może to pan?
5: Pozdrowienie.
0: Dziękuję.
5: Nie. Dziękuję,
0: pan,
5: pozdrawiam.
0: Panie, dziękuję, do usłyszenia. No, myślałem, że to Mariusz Szczygieł do nas dzwoni, słuchajcie, bo tutaj już różne przygody były. Pamiętacie, nawet poseł Marek Jakubiak się kiedyś do nas dodzwonił, ale tych różnych historii było więcej. No dobra, to teraz tutaj Halo Radio 7, dzień dobry, witamy.
6: Witam. Pozdrawiam serdecznie i z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka życzę wszystkim, ale to wszystkim na świecie, wszystkiego najlepszego, dużo radości i niech z każdym z nas będzie szczątka dzieciątka.
0: Szczątka dzieciątka. Dziękujemy za to piękne życzenie.
6: A szczególnie pozdrawiam moją Wnusię i Turusię.
0: A kto pozdrawiał?
6: Mama Renata, obecnie przebywająca w Niemczech.
0: Pani Renato, wszystkiego dobrego dla pani, tym bardziej, że my tu w Polsce tydzień temu mieliśmy Dzień Mamy, a pani w Niemczech miała na początku maja.
6: Tak, dwukrotnie miałam w maju.
0: Aha, dwukrotnie, no właśnie. Serdeczności.
6: Dziękuję, że mnie pozdrawiam.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 792-150-150. Gorąca linia Radia 7. Dzień dobry, witamy, to siódemka.
7: Dzień dobry, witam panie Piotrze. Chciałbym złożyć życzenia swoim kręgu dzieci, chociaż pełnoletnie, ale warto złożyć z okazji Dnia Dziecka. Także Sebastianowi i Patrykowi dużo zdrówka i dla Andrzeja, także Ziłowa, bo obchodzi jutro urodziny. Także wszystkiego dobrego życzę też.
0: Bardzo dziękuję. A od kogo powiemy?
7: Od Tomasza z Wólki.
0: Dzięki, panie Tomaszu. Kłaniam się.
7: Dla pana, owszem, panie Piotrze. Wszystkiego dobrego.
0: Też bardzo dziękuję. No dobrze, moi drodzy państwo. Za chwilę ostatnie wejście antenowe dzisiaj i ostatnia szansa na przesłanie pozdrowień. Ale to za takich dobrych 10 minut, dobrze? Wcześniej jednak biesiadnie sobie zagramy.

0: No, moi drodzy Państwo, powoli dobijamy do brzegu. Nim jednak to nastąpi, to jeszcze kilka wiadomości głosowych, które Państwo nagrali. Jeszcze uda mi się z kimś chyba porozmawiać telefonicznie, ale wcześniej jeszcze na Facebooku cały czas Państwo temat reklam podejmują. Pan Piotr napisał, mi reklamy w Radiu 7 w ogóle nie przeszkadzają. Na innych stacjach radiowych to dopiero jest nawalanie. No co prawda, to prawda. Mariana i Barbary Państwo u nas nie usłyszą, ani tam innych takich ram, pam, pam, pam. To pan Piotr tak ładnie tutaj napisał. A ja w takim razie chciałem pozdrowić wszystkich naszych reklamodawców. Bardzo dziękujemy Państwu za owocną współpracę. Obopólne korzyści z tej współpracy są. Mam nadzieję, że Państwo również te korzyści dostrzegają. No dlatego od lat współpracujemy. A ci, którzy się jeszcze wahają, no proszę to rozważyć, proszę posłuchać, jak inni się reklamują i to już od lat, a nie robią tego od tak, bo mają za dużo pieniędzy. Po prostu widzą w tym wymierne korzyści. Dlatego zachęcamy Państwa do współpracy, wszystkich tych reklamodawców, których jeszcze z nami nie ma. A ja, moi drodzy Państwo, mam dla Was teraz ostatnie już dzisiaj wiadomości głosowe, które nagraliście Państwo w naszej smartfonowej aplikacji Radia 7. Posłuchajmy.
1: Halo, dzień dobry. Mam na imię Wiktoria i chcę pozdrowić całej Radio 7.
2: Dzień dobry. Witam Pana Piotra i wszystkich słuchaczy. Chciałam złożyć życzenia z okazji urodzin dla chrześniaka Daniela Kucińskiego z Raciąża. Przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, miłości, spokoju oraz spełnienia najskrytszych marzeń, a życzy chrzestna Bogusia z Łępina.
3: Witam w to niedzielne popołudnie. Z racji jutrzejszego święta, Dnia Dziecka, wszystkim dzieciakom, a szczególnie mojej trójcy, Oli, Bartkowi i Wojtusiowi, przesyłam moc uśmiechu, radości, spełnienia marzeń, samych pięknych przygód każdego dnia. Żeby każdy dzień był dniem dziecka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana prowadzącego, Milena Ciechanowa.
0: Coś tam troszkę, pani Milenie, w środku nagrania się internet kończył chyba, ale bardzo ładnie, tym bardziej, że pani Milena dzisiaj nie z samochodu, czyli to nie Bolt. Kminimy dalej. Cóż ta pani Milena porabia? Dobrze, wiadomości głosowe tyle. Ich dzisiaj było. Bardzo Państwu dziękuję, ale jeszcze mamy kilka minut. Chętnie je wykorzystam, żeby z Państwem jeszcze porozmawiać. Myślę, że może dwa telefony uda nam się zmieścić, więc bardzo proszę. Radio 7, dzień dobry, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Witam serdecznie. Bardzo miło. Tu Sławek Dziurda z Żyromina. Chciałbym przekazać pozdrowienia. No, hejka, Piotruś.
0: Miło cię
4: miło
0: słyszeć.
4: Miło mi cię słyszeć.
0: Tak. No. Kogo będziemy pozdrawiać?
4: Siostrę, no, chciałbym pozdrowić, tak, moją siostrę Iwonę, bo właśnie jedziemy autem do rodzinki w okolice Sietnicy.
0: O, super.
4: Do nadroża. I chciałbym... Mhm. Chciałbym ją serdecznie pozdrowić, całe radio, całą ekipę Radia 7 i oczywiście prowadzącego bardzo serdecznie.
0: Sławku, dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to nadrobić.
4: Tak, z przyjemnością właśnie wybieraliśmy się kiedyś do Mławy.
0: No to musimy się jakoś dzwonić, może uda się to zrealizować.
4: Z przyjemnością oczywiście, no będziemy o tym myśleć.
0: Wszystkiego dobrego, Sławku, pozdrowienia też.
4: Dziękuję wzajemnie.
0: Dzięki, do usłyszenia, ależ miła niespodzianka. No ze Sławkiem znamy się już wiele, wiele lat i rzeczywiście też wiele, wiele lat się nie widzieliśmy. No to jeszcze może tutaj, Radio 7, halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
5: Tak jak na Dzień Dziecka, poproszę życzenia dla Magdy, Eweliny, Natalii i moich wnuczków. Dla Antosi, Klaudii, Bartka i tego.
0: No, no.
5: I Amelii i dla tych, dla wnuków Zbyszka, Marysi i
0: mhm.
5: Kaspra i Mikołaja i Jana. O,
0: super.
5: Wszystkiego dobrego. Życzę dla swoich wnuków w Dzień Dziecka.
0: Bardzo dziękuję. No, udało się, bo już pan się zestresował, że może kto o kimś zapomni, ale nie, wszyscy zostali wymienieni. Moi drodzy państwo, bardzo dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony, za wszystkie nagrania, za całą państwa aktywność. Tak właśnie kończymy maj i teraz zagramy sobie białe majowe bzy na zakończenie tego miesiąca, a my słyszymy się już za tydzień bardzo czerwcowo w niedzielę w samo południe. Piotr Ploch, dziękuję za dziś i życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.glinojeck.pl.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
6: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
7: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
8: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
3: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
5: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Josera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama.
7: Jest godzina 16.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
9: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
11: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
9: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 31 dzień maja. W 1992 roku odbył się ingres biskupa Andrzeja Suskiego do katedry świętego Jana Ewangelisty i świętego Jana Chrzciciela w Toruniu. Wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji płockiej.
3: Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły. Wznosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem.
2: W 1994 roku urodzony w Płońsku Andrzej Żor przestał pełnić funkcję sekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów.
4: Chciałbym napisać książkę o świadomości kulturalnej. Przymierzałem się do niej od ponad 50 lat, ale niczego nie napisałem.
2: W 1997 roku rozpoczęła się szósta podróż apostolska papieża Jana Pawła II do Polski. Podczas 11 dni pobytu w kraju papież odwiedził 12 miejscowości. Pielgrzymka wiązała się z europejskimi obchodami w Gnieźnie, tysiąclecia śmierci świętego Wojciecha, patrona Polski oraz Mławy Lidzbarka w powiecie działdowskim i Nasielska w powiecie nowodworskim. Podczas uroczystości Jan Paweł II mówił, że mimo upadku muru dzielącego Europę, nadal dzieli ją niewidzialny mur uprzedzeń i nierówności.
5: Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.
2: W 2007 roku sekretarz generalny Episkopatu Polski Piotr Libera objął urząd biskupa płockiego i dokonał ingresu do katedry płockiej.
6: Tajemnicę Boga, który oszalał w miłości na punkcie człowieka.
2: W 2007 roku urodzonej w Ciechanowie profesor Bibianie Mossakowskiej został przyznany tytuł honorowej obywatelki Ciechanowa. Współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa Ciechanowskiej Państwowej Uczelni Zawodowej i była jej prorektorem.
7: Chirurg, który mnie badał i operował, powiedział, gdzie ty dziecko idziesz po maturze? Na medycynę. A on mówi, to ty się nie nadajesz, ty lepiej idź do zakonu.
2: W 2015 roku urodzony w Rypinie piłkarz Marcin Listkowski zadebiutował w Ekstraklasie w barwach Pogoni Szczecin w meczu przeciwko Lechowi Poznań.
8: Było widać to, że dużymi momentami jesteśmy lepsi na boisku, ale no brakowało tej kropki na D.
2: Urodzili się. W 1952 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Andrzej Kalina, grafik i rysownik, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoje prace. Jako jeden z 13 grafików polskich umieszczony został w Słowniku Grafików Świata wydanym przez Japończyków w 1990 roku. W 2004 roku otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza.
9: Ja się bardzo cieszę, że taka wystawa powstała, chociaż opór i środowisk graficznych był duży.
2: W 1963 roku w Nowym Dworze Mazowieckim doktor habilitowany Marek Zieliński, profesor uczelni i kierownik Katedry Historii Nowożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
10: To były niebieskie ptaki, które przybywały po to, żeby korzystać i korzyści zabierać ze sobą.
2: W 1972 roku w Ciechanowie Leszek Ojrzyński, trener piłkarski.
11: Kiwole się stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego.
2: Zmarli w 1940 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Soldau w Działdowie ksiądz Władysław Romatowski, proboszcz parafii Zawady Kościelne. W 1940 roku zginął w trakcie kampanii norweskiej pod Narwikiem Jan Karpiński, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. W 2003 roku Halina Jastrzębowska Zygmunt, urodzona w Zakroczymiu w powiecie nowodworskim, malarka i architektka wnętrz. Zajmowała się projektowaniem wnętrz, mebli, szkła, wystawiennictwem i grafiką użytkową. W latach 1936-45 kustosz Muzeum Polski Współczesnej w Rapperswilu.

0: Reklama.
1: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach, tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem jak Himmelsberg z angielskim.
5: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
3: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
6: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
3: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
2: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
2: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Paris.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Reklama.

0: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w Sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
3: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
2: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
2: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Tych wzwyższych.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama. Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Wirus Ebola rozszerza się poza Afrykę, ale Polsce nie grozi epidemia. Naukowcy liczą na odkrycie jeszcze 100 tysięcy planet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spłoszyło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. Dzisiaj został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
2: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Kongu trafił właśnie do szpitala w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii, a jeszcze jeden przypadek w Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Stany Zjednoczone, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Poza Afryką mogą pojawić się pojedyncze przypadki, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Osób, które z wirusem znajdą się, nie wiem, w Europie, w Ameryce czy w Azji.
2: Szef GIS-u zaznacza, że pandemia nam nie grozi. Lotniska są pod kontrolą, a szpitale w Polsce wiedzą, jak leczyć ebolę. Na szlak Wielkich Jezior Mazurskich wracają wodne karetki. Ekipy spływających ambulansów tylko w ubiegłym roku pomogły ponad 300 osobom. Skąd wypływają, mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Stacjonują one w Sztynorcie, w Giżycku, w Rynie i w Kamieniu.
2: Karetki będą tam stacjonować do końca września. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6 tysięcy potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Mecz Maji Chwalińskiej o ćwierćfinał Rolanda Garrosa odbędzie się o 14 na korcie głównym, poinformowali organizatorzy. Rywalką Polki będzie francuska Diane Parry. Maja Chwalińska to nasza ostatnia reprezentantka w Paryżu. Dziś odpadła Iga Świątek. Jutro delikatnie powyżej 20 stopni do 24, maksymalnie tylko nad morzem. Odrobinę chłodniej, około 19. Niebo mocno pokryte chmurami, może z nich czasami coś przelotnie popadać, niewykluczone także burze. A w rejonie Podkarpacia, Lubelszczyzny, silniejszy, czasem porywisty wiatr.
6: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Por siempre.

0: Be happy.
1: Excuse me.
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: down. Welcome to paradise. Ladies and gentlemen,
1: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska grała w piłkę z Ukrainą towarzysko, zaraz wynik meczu. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie fałszywych alarmów. Uczelnie wyższe zaczynają rekrutację, są nowe kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 towarzyski mecz we Wrocławiu. Gole strzelili w pierwszej połowie Jaremczuk i Jarmołenko. Biało-czerwoni zostają jeszcze we Wrocławiu. W środę kolejny mecz towarzyski, tym razem z Nigerią. A za półtora tygodnia zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata bez naszego udziału tym razem. Podszywał się pod inne osoby i wysyłał fałszywe zawiadomienia o zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Policja zatrzymała 48-letniego mężczyznę. To znany warszawski adwokat. Próbował obciążyć winą za fałszywe alarmy inne osoby. Miał broń, amunicję i dokumenty innych osób, takie jak prawa jazdy i dowody osobiste. Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
2: Prawnikowi grozi 8 lat więzienia, został tymczasowo aresztowany. Co najmniej 46 osób zginęło w eksplozji budynku w Birmie, a mnóstwo osób zostało rannych. W budynku prawdopodobnie przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do celów górniczych. Trwa akcja ratunkowa. 13 nowych kierunków będą mogli wybierać w tym roku kandydaci na studentów najstarszej polskiej uczelni wyższej, a wśród nich te związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest humanistyka cyfrowa, mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
4: Chcemy, żeby te modele językowe działały poprawnie. No i tutaj ta współpraca humanistów ze ścisłowcami wydaje się nieodzowna.
2: W ten sposób zaciera się klasyczny podział na nauki humanistyczne i ścisłe, przyznaje rektor UJ-u Piotr Jedynak.
5: Olga Tokarczuk wykorzystywała czata GPT przed tworzeniem kolejnych swoich dzieł. Nie sposób zamykać oczy przed tym, co się dzieje wokoło.
2: Jutro zaczyna się rekrutacja na studia wyższe. Piłkarze ręczni Industrii i Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie pokonali Orlen Wisłę Płock i sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach przerwy i dominacji właśnie Wisły Płock. Jutro dzień raczej pochmurny, z lekkimi tylko przejaśnieniami, ale bardziej można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a miejscami także burz. Temperatura około 20 stopni, to znaczy delikatnie powyżej, od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na południowym wschodzie Polski może być porywisty.